ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

opuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

0: Hity, które zawsze brzmią na maksa, nawet przed godziną szóstą, nawet kiedy budzi się cudowna środa. Dzień dobry, Polsko!
1: Środa z szansą na opad deszczu. I to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, bo jest bardzo sucho. Dzisiaj, jutro, czyli w środę i w czwartek może intensywnie popadać to w całej Polsce.
0: Opad deszczu! I to są właśnie te legendarne mieszane uczucia. Smutno, że opad, ale na szczęście deszczu.
1: Asia, Irek, dzień dobry. Już środa w kalendarzu.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, no wiadomo.

0: Odpalcie sobie Maxa na Maxa i jak się dacie ponieść tym rytmom, to będzie naprawdę najlepsza środa z możliwych.
1: Lecę. To będzie środa. Środa, dzień bez reklam, rzeczy, które szkodzą klimatowi.
0: Taka nowość w Amsterdamie. Na ulicach nie zobaczymy żadnych reklam, ani samochodów na benzynę, ani mięsa.
1: No pierwsze znikną reklamy, które łączą i samochody, i mięso.
0: Czyli?
1: Food truck z burgerami.

0: dumny i szczęśliwy.
1: Kto?
0: Ja. Ja, bo ja czuję, że i Kaigo, i Selena Gomez, duet świetny, i Asia, i Irek, duet też dobry.
1: I szósta, i flash informacyjny z newsami z waszego regionu, też super połączenie.
0: Tak, poczujcie moc duetów, pisząc języki, jakie nowożytne. Też duet.
1: Trzymamy
0: powodzenia,
1: kciuki.
0: Maturzyści.
2: RMF Max, wracamy do Was z kolejną porcją najnowszych informacji. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Największy ukraiński ubezpieczyciel na życie wkrótce ma trafić w polskie ręce. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. Do transakcji dojdzie, jeśli zgodę na nią wyda nadzór finansowy.
3: To jest RMF Max.
2: W RMF Max teraz ważne informacje dla podróżnych. Ponad 500 mln złotych ma kosztować budowa linii kolejowej z Lublina do Łęcznej. W planie jest 14 par pociągów na dobę, a trasa ma być gotowa w 2031 roku. Tak zapowiada Szymon Młodawski z Polskich Linii Kolejowych.
4: Pociąg stanie w 6 miejscach. Łęczna, Łęczna, Szpital, Ciechanki Krzesimowskie, Krzesimów, Trzeszkowice oraz Lublin lotnisko.
5: Ile domów do wyburzenia?
4: Nie wyburzamy domów, nieruchomości zamieszkałych.
5: Potrzebna jest kolej do Łęcznej czy nie?
6: Potrzebna.
7: Chyba niekoniecznie. Są autobusy często.
8: Pociąg nie będzie spełniał swojego przeznaczenia.
9: Moglibyśmy już jeździć. Dobre by było.
2: Komentują mieszkańcy Łęcznej, z którymi rozmawiał Dominik Smaga. Maj przywitał nas piękną i słoneczną aurą. Powietrze z nad Afryki zafundowało nam prawdziwie letnie temperatury. To nic nadzwyczajnego, mówią specjaliści. Początek maja to naturalnie czas, gdy ciepła i słońca możemy oczekiwać w dużych ilościach.
10: Globalnie temperatura robi się coraz wyższa. Na to oczywiście nałoży się intensywna operacja słoneczna. Pamiętajmy, że 21 czerwca w przesilenie letnie mamy najdłuższy dzień w roku, więc teraz już w zasadzie coraz bliżej tego okresu. Dni są coraz dłuższe, tym samym słońce nad naszymi głowami przebywa dłużej, a jednocześnie znajduje się na większej wysokości, co oznacza dodatkowe ciepło wynikające z faktu, że operacja słoneczna jest intensywna.
2: Mówił Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Korzystajmy z pogodowej sielanki, bo ta niebawem nas opuści. W najbliższych dniach za oknami w wielu regionach Polski przybędzie chmur i popada. Przygotujcie się na załamanie pogody. Trwają poszukiwania wolontariuszy do pomocy przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku.
11: Festiwal zaplanowano w dniach 9-12 lipca pod hasłem Wędrówki w czasie. To okazja, by zobaczyć wyjątkowe widowiska, poznać artystów z całej Europy oraz spotkać miłośników teatru. Zgłoszenia dla wolontariuszy przyjmowane są do 7 czerwca. Wystarczy mieć ukończone 16 lat. Mile widziana jest również znajomość języków obcych.
2: A jakie zadania czekają wolontariuszy?
11: Wolontariusze odpowiadają za przygotowanie przestrzeni centrum festiwalowego, dbają o porządek, a także udzielanie informacji dotyczących repertuaru, programu czy lokalizacji poszczególnych wydarzeń. To także opieka nad teatrami czy zespołami aktorskimi. Część wolontariuszy wspierać będzie również funkcjonowanie stołówki festiwalowej.
2: Tyle nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Powtórzmy, zgłoszenia będą przyjmowane do 7 czerwca w Gdańskim Archipelagu Kultury.

0: Jeszcze wczoraj to był po prostu hit na maksa, ale dzisiaj to jest piosenka, która doda wam skrzydeł na całą środę. 8 minut po godzinie 6 to był rewelacyjny Andy Das.
1: I rewelacyjne odkrycie, szokujące bym powiedziała nawet. Na Podlasiu naukowcy odkryli ślady alkoholu sprzed 4,5 tysiąca lat.
0: Jezu, policja teraz szuka gościa, który to wyprodukował, bo tam jest taka tradycja, ale najpierw duch puszczy, a potem... A kto to zrobił? Przepraszam. Kochamy, uwielbiamy. Wiadomo. Całe Podlasie.

0: Polska absolutnie wszystkim przynosi dzisiaj dużo słońca, niezależnie od tego, czy u was za oknami akurat wstaje słońce, czy może już solidnie pada.
1: Bo jeżeli nie ma dzisiaj słońca, to być może dlatego, że cień robi wam mądry dąb.
0: Mądry?
1: Ale to jest szok w ogóle.
0: Jakiś nowy gatunek?
1: Przeczytałem, wszystkie tak mają. Niektóre, przepraszam. Niektóre dęby zaatakowane przez gąsienicę, uwaga, kolejnej wiosny opóźniają czas wzrostu liści, żeby się chronić, żeby dęby znowu nie zostały zeżarte przez te żarłoczne gąsienice.
0: Faktycznie mądry dąb.
1: No, mądry, ale nie przesadzajmy z tą mądrością dębu, bo się jeszcze okaże, że dęby nauczą się zatruwać tych, którzy je wycinają. Nie? Hej, dębu. Dębu, przyjaźni, jakby co, nie? 16 minut po 6.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
1: To przecież to jest ten film teraz.
0: Serio?
1: Bez kitu.
2: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
3: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie. I'm chasing paradise.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max.
4: Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.

0: wspaniała jest ta piosenka od Dystu. Dyst low, Flowrida też low. Pogodowo jesteśmy, słuchajcie, rozerwani. Polska rozerwana. Nad morzem niecałe 10 stopni. Na południu ponad 20 stopni. Dla jednych i drugich idealnie gra o poranku RMF Max.
1: I RMF Max wam powie, że będą nowości w samochodach. I to już od wakacji. We wszystkich nowych samochodach obowiązkowo migające światła stopu.
0: I to jest w ogóle rewelacja, słuchajcie. To niektórzy już to mają, jak ktoś ma nową furę. Jak jedzie szybko, gwałtownie zahamuje to z tyłu.
1: Tak, żeby ten kierowca, który jedzie za tobą, dostał takim pulsującym światłem po oczach, żeby wiedział, że coś gwałtownego się wydarzyło na drodze.
0: A teraz zagramy taką nowość, po której świecą się stopy, zwłaszcza Wiktorowi Waligurze. Tak się ucieszył, że go zagraliśmy, że uśmiechnęła mu się buzia i zaświeciły mu się stopy. Uwaga, bo idzie w kolana, to do tego się świetnie tańczy. 4 pory roku, już prawie pół do 7.

0: wszyscy to już wiedzą, że jestem największą fanką Damiana Dawida w tym studiu.
1: Oj, tak, to prawda, 20 minut przed godziną 7 mam taką listę kolejkową, na której Asia się
0: przeleza. I długo
1: nikogo nie dopuściła, a chętnych, by pojawić się na antenach radiowych, oj, naprawdę wielu.
0: Dwóch Dawidów i jeden Oscar, to jest pierwsza trójka najczęściej granych artystów w polskiej radiofonii.
1: I zdradzę wam pewną tajemnicę, za chwilę u nas będzie grana Bibi Rexha. I Bibi Rexha nawet się przebrała za Dawida Podsiadło, żeby była większa szansa, że ją zagramy. I ona będzie u nas za chwilę. No, przypraw sobie wąsy jeszcze, Bibi. 20 minut i 7.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: Słuchasz RMF Max o poranku i od razu masz dobry dzień. A taka środa to się robi super środa. 10 minut przed godziną 7, na przykład teraz.
1: Środa z nowym rekordem w systemie kaucyjnym. Znowu pobity rekord. 4683 butelki i puszki zwrócone do recyklomatu, co dało 2000 zł, 2341 zł i 50 groszy.
0: Od razu słuchaj, że nie ty to zwracałaś, bo
1: nie,
0: byś
1: ja
0: wiedziała.
1: Ile... W Krakowie pobito ten rekord.
0: Kraków!
1: Znowu, bo to już jest drugi rekord kaucyjny, który jest pobity w Krakowie.
0: Brawo, w legendarnie oszczędnym Krakowie.
1: Tak.
0: Finansowo zapobiegliwy Poznań. Oczywiście usprawiedliwiam, żeby nie było, usprawiedliwiam Wielkopolskę, bo co nam się częściej psują te kaucjomaty.

0: Rozpędzamy tę super środę razem z Rihanną. Nazywamy się RMF Max i gramy hity na maksa.
1: A o 7 będzie flesza, w nim 300 strażaków i 250 hektarów płonącego lasu.
0: Oj tak, na Lubelszczyźnie ze szczegółami za 4 minuty.
2: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

0: lista, co zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Flash w sport, pogoda w RMF Maxa, to oznacza, że minęła siódma. Na Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i to są najważniejsze informacje o poranku w RMF Max. Ponad 300 strażaków walczy z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczoraj w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim. Objął 250 hektarów. MON wysyła do pomocy Wojska Obrony Terytorialnej.
3: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą spowodować wzniecanie się nowych ognisk pożarów, zabezpieczyć nasze działanie, również wspierać nasze działania logistyczne.
2: To był rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec. W trakcie działań doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Trump wstrzymuje operację projektu Wolność i to po dwóch dobach od jej rozpoczęcia. Prezydent USA jako powód wskazał postępy w rozmowach z Iranem, zaznaczając, że decyzja ma charakter tymczasowy. Projekt miał ułatwić żeglugę przez cieśninę Ormus. W czasie trwania operacji z wyznaczonego korytarza skorzystały tylko dwa statki. Według Pentagonu w regionie wciąż pozostaje ponad 1500 jednostek z dziesiątkami tysięcy osób na pokładzie.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Kwota do zapłaty, koszt energii i okres obowiązywania umowy, a to wszystko na pierwszej stronie. Rachunki za prąd będą bardziej przejrzyste. Rząd przyjął projekty deregulacji w energetyce.
4: Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe.
2: Rejgor Skrzypek. Wczoraj matematyka, a dziś podstawa z języka angielskiego. Za 2 godziny maturzyści będą się mogli popisać znajomością języka obcego. Wczoraj starcie z królową wszystkich nauk wcale nie było aż tak bolesne.
5: Całkiem proste. W porównaniu do próbnej matury w marcu to dużo prostsze.
6: Bardzo dobrze.
7: Czy mnie coś zaskoczyło? No myślę, że nie.
8: No wszystkiego się spodziewałam, to co było.
2: No to by dziś było podobnie. Liga Mistrzów na otwarcie Arsenal Londyn powalczy o trofeum. W rewanżowym meczu półfinałowym pokonał Atletico Madryt 1-0. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Kazachstanem 2-3 w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. A dziś emocji dostarczą nam siatkarze. Może w końcu poznamy medalistów plus ligi. O 17.30 w Rzeszowie zacznie się walka o brąz. To już czwarte spotkanie projektu Warszawy z AC Koresowią. Szykuje się ciekawe starcie. Poprzednie wygrała ekipa z Podkarpacia.
9: Znali sobie, zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy. Oni dalej grają bardzo dobrze. Na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby powalczyć o brąz.
2: Mówił Marcin Janusz, rozgrywający AC Koresowi. Chmury dziś będą przemieszczały się w głąb kraju z północy przez zachód i w końcu dotrą do centrum. Mogą pojawić się opady deszczu w wielu miejscach, a na przykład na południu dziś zagrzmi. Na termometrach maksymalnie 10 stopni w Trójmieście, 12 w Szczecinie, 13 w Gorzowie Wielkopolskim, 17 w Zielonej Górze, 25 stopni. To Warszawa i Lublin, 26 najwięcej jeszcze w Rzeszowie. Będą też przejaśnienia. Jupi!
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
10: 4 minuty po 7:00.

0: Fingers crossed, no,
1: wiadomo,
0: my friends.
1: Tutaj szóstka była z Anglika, Asia Meus, Irek Jakubek, hello.
0: Dwa dni matur za nami i było tak dużo przecieków, słuchajcie, no, że ministra edukacji chce zmian. I pani ministra chce, żeby teraz maturę pisać w specjalnych centrach egzaminacyjnych, gdzie nie będzie w ogóle dostępu do internetu, także w ogóle, a uczniowie będą pod takim super ścisłym nadzorem, żeby nic nie przeciekało.
1: Pani ministra to jest dla maturzystów jak matka.
0: Tak?
1: Jak matka, która wchodzi do pokoju i mówi: zobaczysz, wyłączę ci internet, zabiorę ci komórkę i kieszonkowe jeszcze, bo 800 plus już zabrała, bo to tylko na pełnoletnich, nie?

0: Coś tak czuję, że gdyby Pink Panthers i Zara Larsson były nauczycielkami języka angielskiego, to wszyscy byśmy śpiewająco zdawali maturę.
1: O, pięknie powiedziane, Asia Mełz, Jerek Jakubek. Dzień dobry, Polsko, 19 minut po godzinie 7. To była Zara Larsson, to była Pink Panthers. A teraz jedziemy razem z wami, drodzy abiturienci, na maturę z języków nowożytnych. Po drodze rozdając 300 wszystkim, bez względu na to, czy dzisiaj maturę zdają, zdawali, albo nigdy im do niczego nie była potrzebna.
0: I dlatego jak chcecie te 300, to teraz łapcie telefon i piszcie nam w SMS-ie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów. Wasze ulubione słowo
1: w języku obcym. Hello.
0: To po angielsku było. Może być też po włosku, po hiszpańsku, po niemiecku. Jaki tam język wasz wam najbardziej w serduszku gra? To nie wiem, co to był za język.
1: To jest język, który gra mi w buzi. 20 minut po godzinie 7. Piszcie sobie słowo 3001. Wasze ulubione słowo w języku obcym. Bardzo. A to swój język, bardzo ulubiony, wiadomo.

0: 29 minut po godzinie 7. No Rachel, że 3 stóweczki są do wygrania o poranku w RMF Max.
1: Bambolo, też takie słowo ulubione przyszło SMS-owo.
0: Ramba!
1: No i Justyna.
2: Hey, good morning.
0: Bo to też często piszecie w kategorii wasze ulubione słowo w języku obcym w dniu matur z języka nowożytnego. Justyna, twoje ulubione słowo?
3: Moje ulubione słowo to oczywiście pizza.
0: Moje też.
1: No to
0: wygrałaś, brawo.
1: Siadamy do jednego samochodu i w dzień matury z języka nowożytnego jedziemy do naszej polskiej Ameryki.
0: Ameryka! 300 milionów ludzi po angielsku mówi w Ameryce, tej za oceanem, ale my zostajemy w Polsce, bo ja do Ameryki jadę z naszego polskiego Paryża.
1: A ja do tej samej Ameryki jadę z naszego polskiego Bagdadu. Pytanie do ciebie, Justyna, kto ma bliżej? Aśka czy Irek?
0: Polski Paryż czy polski Bagdad? Asia czy Irek?
3: Irek.
1: No dobrze! 300 wyobronione, yes. Jeszcze dwa takie pytania przed tobą. Nie pomyl się, bo zabierzemy ci pieniądze.
0: Tak, mam wrażenie, że oprócz pizzy Irek jest twoim drugim ulubionym słowem.
1: Ja do Ameryki w Polsce jadę z polskiej Wenecji.
0: A ja z Rzymu.
1: Kto ma bliżej?
0: Proszę bardzo, Aśka czy Irek? Teraz pamiętaj, mniej lubisz Irka. Aśka, dobrze! Super!
1: Okej, 300 wyszło już na twoim koncie. Do Ameryki Irek jedzie z Czech, tych pod łodzią.
0: Pod łodzią, a Aśka ze Szkocji na Podlasiu.
1: Kto ma bliżej?
3: No to chyba Irek.
1: Dobrze,
0: najlepiej. 300 twoje. Brawo, Justyna. Ekstra, będzie na pizzę i dużo innych przyjemności. 28 minut i 8.

0: To nie jest zepsuta sygnalizacja świetlna na twojej porannej drodze. To jest imprezowo mrugające pomarańczowe, które dowiedziało się, że Another i 54 Ultra występują w RMF Max i trzeba zrobić taki bardziej niż imprezowy klimacik 20 minut przed godziną 8.
1: No to dorzućmy do tego jeszcze wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. A? W gnieździe bociana jest 5 jaj.
0: A przepraszam, to jest sukces pani bocianowej, a nie pana bociana.
1: No ja tam
0: pan
1: nie
0: bocian ledwo dziób zamoczył
1: tym,
0: i...
1: wspólny sukces.
0: Sukces, brawo, tak. Brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
1: No, 5 dziobów do wykarmienia.
0: Trzeba tam otworzyć żabkę. A może już nawet jakaś jest, na pewno.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: męskie.
1: Daj Igorowi.
0: Granie.
2: I od dawna to wiem.
0: Przepraszam,
1: sorry,
0: Igor.
1: Sorry, Igor.
0: Przepraszam, Igor. Męskie granie orkiestra, to chciałam powiedzieć. Na rok 2026, no nareszcie.
1: Pięknie,
0: no.
1: To może damsko-męskie granie, Asia.
0: A, chętnie,
1: damsko-męskie, poproszę. Damsko-męskie granie. 14 331 zł, pani pozwoli. Za mało.
0: 20 tysięcy, proszę pana, to jest za dużo.
1: Tak, za dużo, 20 tysięcy. Teraz wy wybieracie to, co jest pomiędzy i ustrzelicie sobie taką kwotę, która jest dokładnie w punkt i dokładnie w punkt tę kwotę wygrywacie. Fajnie, fajnie.
0: No tak się to robi w RMF Mars. Będzie jeszcze fajniej, bo poranek ma dla was super opcje i mnożymy wasze szanse na wejście do tego finału, w którym trafiacie we właściwą kwotę.
1: 91 razy łatwiej jednym SMS-em zapewnić sobie udział w grze o spore pieniądze, bo każde zgłoszenie teraz mnożymy razy 91.
0: A zgłaszamy się bardzo prosto. Hasło Max wpisujemy w SMS-a i wysyłamy pod 7327.
1: 27. I tym kołyszącym ruchem pamiętajcie, Max 7327, bo 9 najbliższych minut to runda super okazji, by było łatwiej wygrać. Sprawdzajcie opcje na naszym www.

0: To tylko w RMF Max Weekend wjeżdża 4 minuty przed 8 w środę. Za chwilę informacyjny flash. Słuchajcie, by być na bieżąco.
1: A we flash o 8 dobre wiadomości, które płyną z terenu objętego pożarem.
0: Ogień przestał się rozprzestrzeniać. No i do tego jeszcze podpowiemy, co zrobić, by uniknąć podatków.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: I po reklamie.

0: w RMF Max. Punktualnie 8, czas na Flash Sport. Pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. A zaczynamy od aktualnych informacji z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorańskim. Wiadomo, że na ten moment ogień się nie rozprzestrzenia.
1: Akcja koncentruje się teraz na linii frontu 800-metrowej. Wyzwaniem jest doprowadzenie wody do trudno dostępnego terenu, ale sytuację może znacząco zmienić wprowadzenie do akcji śmigłowców. Policyjny Black Hawk już wystartował. W drodze jest też śmigłowiec leśników.
0: Tyle Dominik Smaga. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, ale wydano dla południowych powiatów Podkarpacia, mają obowiązywać od 10 w rejonie Krosna i Sanoka, a także w powiatach bieszczadzkim i leskim. Wiatr może powiać z prędkością 80 km na godzinę. A my czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Wszystkiego dowiemy się po południu. Ekonomiści prognozują jednak, że rewolucji nie będzie. RPP pozostawi stopy na obecnym poziomie, a to z uwagi na wzrost inflacji. Tymczasem rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych.
2: To mają być nowe konta, które pozwolą częściowo omijać dotychczasowy podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. I tak środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe oraz ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. Z kolei środki ulokowane w akcjach, funduszach i obligacjach innych niż strukturyzowane i oszczędnościowe będą zwolnione do kwoty 100 tysięcy złotych.
0: Tyle Krzysztof Berenda. Ustawa wejdzie w życie od nowego roku. A już za godzinę w salach egzaminacyjnych w Polsce. Maturzyści zaczną starcie z językiem angielskim. To na razie podstawa. Wczoraj mierzyli się z matematyką, no i ponoć poszło gładko.
3: Jakoś się dało radę.
4: Myślę, że jak nie zrobiłam żadnego głupiego błędu, to może być 100 nawet.
5: Poradziłem sobie jakoś.
0: No to życzymy, żeby dziś poszło podobnie. A teraz czas na sport. Arsenal Londyn zameldował się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy ograli Atletico Madryt 1-0. Bohaterem spotkania Bukayo Saka.
6: Trossard, piłka w ciatce Bukayo Saka!
0: A komentował w Kanal Plus Sport Marcin Rosłoń. Nie popisali się wczoraj nasi hokeiści. Starcie z Kazachstanem w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zakończyło się przegraną 2-3. No, szło dobrze, ale kluczowa była końcówka meczu.
7: Było to szczęście na początku. Szkoda, że tego szczęścia zabrakło w końcówce. Te nieszczęsne 2 minuty i szkoda. Tak po ludzku szkoda. Zostawiliśmy kupę charakteru na tym lodzie.
0: Mówił nasz reprezentant Patryk Wronka. W centrum, na południu i na wschodzie kraju może dziś zagrzmieć. Poza tym deszczu należy spodziewać się na północy Polski i częściowo na zachodzie. Jeśli chodzi o przejaśnienia, to tych najwięcej należy spodziewać się na południu kraju i w centrum. Tam rzeczywiście tego słońca może się trochę pokazywać w ciągu dnia, ale to też tak na zmianę z chmurami. Na termometrach 10 stopni w Trójmieście, 12 w Szczecinie, 25 to Warszawa, 26 najwięcej w Rzeszowie.
8: Gorące! Podkarpacie z Małopolską pozdrawiają tych, którzy na północy dzisiaj niewiele ponad 10. Dlatego 4 wejściówki do parku rozrywki rozdajemy w tej godzinie w RMF Max.

0: Minut po ósmej. Dobre wiadomości ze stacji benzynowych. Dzisiaj tak samo drogo jak wczoraj. Nic nie podrożało. Zapłacimy tyle samo. Ale są jeszcze lepsze wiadomości. Brawo. Tak, bo Skolim się rozkręca. Tak. Już nie tylko Czeremcha, ale 6 nowych punktów na mapie Polski, w których będzie można zatankować paliwo u Skolima.
1: Brawo, super, że będzie ich 6, bo ja sobie to policzyłem i pozdrawiam tych, którzy mają podobnie. Też policzyli, ile tam u Skolima teraz kosztuje benzyna w tym jednym, jedynym punkcie. Mhm. Co prawda jest tanio, no. Super, ale niestety tak daleko, że się jeszcze nie opłaca tam jechać.
0: Jeszcze.
1: Jeszcze. Na razie. Hello. Znaczy, halo.

0: My zupełnie tak samo jak wy. Dajemy ręce wyżej, żeby nas widział DJ. To jest rewelacyjny numer. Jezu, ja chcę go na wakacjach.
1: Będziesz go miał na wakacjach i nie tylko. Prawdopodobnie będzie się słuchało.
0: Kaskada i Felix Jen robią nam lato na maksa, także w ten środowy poranek 20 minut po godzinie 8.
1: A kto by chciał mieć jeszcze więcej radości, to mamy 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki i chcemy się tymi wejściówkami z wami podzielić.
0: A że dzisiaj maturzyści piszą egzamin z języków obcych, więc wyobraźcie sobie, że jesteście w obcym kraju i chcecie wyrazić ogromną radość z tego, że tam właśnie jesteście. I w ogóle wam nie przeszkadza to, że nie znacie języka, w którym się w tym kraju mówi.
1: Jak sobie to wyobraziliście, to teraz łapcie za telefon, odpalajcie Messengera i nagrajcie głosówkę. Jak jesteście tym turystą, który się tak bardzo cieszy, że jest w danym kraju i w ogóle mu nie przeszkadza, że nie zna tego języka.
0: No papara, naprawdę, też tam jesteś, Aśka, Jezu.
1: Ale jesteśmy w tym samym kraju?
0: Czyli przed chwilą jeszcze w tym samym samolocie, to ty się tak tam z tyłu rozpychałaś. Ajajaj. 21 minut po godzinie 8, radość wyrażana w języku, którego nie do końca znacie, ogarniacie, to 4 wejściówki do Energylandii.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: We wszystkich językach świata. Cieszycie się z faktu, że wylądowaliście w bardzo egzotycznym miejscu i w ogóle wam nie przeszkadza to, że nie znacie języka, w którym mówią tubylcy.
2: I feel good.
3: Wszystko jasne. Mateusz. Tak, Mateusz śpiewał. A Hania?
4: Oh yes. Yeah. Oh yes.
1: O, Kasia, kilka słów, ale najważniejszych.
5: Habibi, muchas gracias. Yes, yes, good, good. Tra la la la.
3: I równie International Dominik.
6: Mi amore, 600-500. Aperole, mi amore.
1: Maturzyści niech piszą języki dzisiaj, 8:30 na zegarach RMF Max. To jest poranny konkurs, w którym 4 wejściówki do Energylandii wygrywa Adam! Nie!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Za drugim razem, jak się Adam cieszy, to tubylcy się już nie boją.
2: Nie!

0: to dobrze sprawdzone i wiemy, że nic was nie wprowadza tak dobrze w dobry nastrój, jak właśnie ten numer Can't Deny It, Jazzy Spritz w RMF Max.
1: Dobrze jest mieć w domu parę złotych, to mówią eksperci, widać to przy bankomatach, bo okazuje się, że ci, co to liczą, ile my wypłacamy, żeby potem coś policzyć, 1 200 300 500, wypłacamy więcej pieniędzy z bankomatów.
0: No i to znaczy, że po prostu słuchamy tych ekspertów, o których wspomniałeś i chcemy mieć w razie czego ten zapas gotówki przy sobie.
1: Super, ci sami eksperci, oni też mówili, tylko że na grillu mówili, że krajowy system e-faktur spowodował, że obudziły się w nas piękne uczucia. Miłość. Miłość do gotówki. W mniejszych kwotach. Kochajmy się przede wszystkim. Apeluję, poranek Max.
0: Przede wszystkim.
1: Tak, oczywiście. Sombr w tej sprawie u nas będzie śpiewał za chwilę.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: To się opłaca. I po reklamie.

0: Świat zaczął tańczyć w środowy poranek. Kale Farben, Renny Miller i hity na maksa. Tu w RMF Max.
1: Teraz będzie poważna sprawa, bo będzie o zaufaniu. Jest nowy ranking zawodów i już wiemy, komu ufamy najbardziej.
0: Najbardziej, no, kosmitom, UFO.
1: Ratownik medyczny i strażak. Niezmiennie od lat na czele tego rankingu. Ale jest zaskoczenie, bo jest duży spadek. Listonosz spadł o 5 oczek.
0: W zaufaniu. A to nie jest wina listonosza. To tylko już dlatego, że emerytury się teraz wpłaca na konto, a tak bez kontaktu pieniędzy to wszystko jest.

0: Cudowna Shakira w RMF Max. 14 331.
1: Za mało.
0: A 20 tysięcy złotych.
1: Za dużo.
0: I między tymi kwotami jest to, co można wygrać.
1: Jak to się robi, to sprawdzacie na www.rmfmax.pl.
0: Wchodźcie tam. Wchodźcie.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda. I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. We Fleszu o 9 wracamy do ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorańskim na Lubelszczyźnie, który objął 250 hektarów. Setki strażaków gaszą go z ziemi, a z powietrza pomaga im m.in. policyjne Black Hawki, gaśnicze dromadery. Jak będą wyglądać najbliższe godziny akcji?
1: Teraz stoję obok zbiornika wodnego, do którego co pewien czas podlatuje Black Hawk i nabiera wodę, którą później zrzuca na płonący las. Ogień nie przenosi się już między wierzchołkami drzew. Sytuacja jest o wiele lepsza. Jak mówi Wojciech Kruczek, komendant główny Straży Pożarnej, utworzyła się 800-metrowa linia ognia. Taki front, który próbują zatrzymać strażacy.
0: Tyle Dominik Smaga.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A my jesteśmy tu po to, by informować was też o utrudnieniach w mieście. Warszawiaków i warszawianki ostrzegamy przed problemami pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Kutno. A powodem jest usterka urządzeń sterowania ruchem na odcinku Sochaczew-Bednary. Część składów notuje opóźnienie. 25-latek nagrywał koleżanki korzystające z toalety. Wpadł w ręce polskich policjantów. Proceder trwał od dłuższego czasu. Mężczyzna usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi. Grozi mu do 5 lat więzienia, został objęty dozorem policyjnym. W części gmin na Mazowszu pojawiły się apele o oszczędzanie wody. Jest bardzo sucho. Gmina Klębów w powiecie wołomińskim w specjalnym komunikacie ostrzega, że dostawy wody mogą być zagrożone. Powiedz nie pseudo-graffiti. Zarząd Oczyszczania Miasta startuje z kolejną edycją akcji usuwania bazgrołów. Działania dotyczą wiat przystankowych oraz małej infrastruktury.
3: Właśnie rozpoczynamy coroczną akcję czyszczenia koszy z pseudo-graffiti. Do jesieni mamy w planach oczyścić 1300 śmietników. Pogoda nam sprzyja, ponieważ do tych prac konieczne są dodatnie temperatury. Zwłaszcza w nocy, bo właśnie wtedy ze względu na komfort przechodniów odbywa się mycie pojemników na śmieci.
0: Mówiła nam Magdalena Niedziałek z ZOMU. I na zamknięcie sport w siatkarskiej plus lidze o 17.30 w Rzeszowie walka o brąz. No, projekt Warszawa już czwarty raz zmierzy się z Asekoresowią. Poprzednie starcie wygrał zespół z Podkarpacia, jednak większe szanse na medal ma ekipa ze stolicy, która w serii do 3 wygranych prowadzi 2-1.
4: No i sobie zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy, oni dalej grają bardzo dobrze. Na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby powalczyć o brąz. No i zrobić to, myślę, że przede wszystkim dla kibiców.
0: A o tym wszystkim mówił Marcin Janusz, rozgrywający Asekoresowi. Co na to ekipa z Warszawy?
5: Wiemy o tym, że będzie jeszcze ciężej w Rzeszowie. Rywalizacja toczy się dalej. Dopóki piłka wygrze, no to nie możemy medalu założyć, bo wiadomo, każdy nie odda z góry łatwo.
0: Mówił kapitan PGE projektu Warszawa Damian Wojtaszek, a teraz już czas na prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dziś czeka nas pogodowa mieszanka. Na szczęście o poranku jeszcze jest bardzo przyjemnie, jeszcze słonecznie, jeszcze to słońce dominuje zdecydowanie, ale z każdą godziną gdzieś tam będą się pojawiały chmury i tych chmur będzie coraz więcej. One dziś jeszcze nie przyniosą jakichś takich solidnych opadów deszczu. Na termometrach nie jest najgorzej, bo wysokie wartości, maksymalnie dziś nawet do 25 stopni, ale jutro już 16 z plusem i może popadać deszcz, w piątek też 16.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Jutro świat będzie ożyjechał z górki. Asia Meus, Irek Jakubek, 5.30 o zwykłej porze. Tak, bądźcie z nami w RMF Max.
0: Pa, pa.

Podobno jest taka zasada, że każdy tydzień po długim weekendzie ciągnie się niemiłosiernie. Być może, ale na pewno nie w RMF Max przy takich kawałkach John Summit, The Chainsmokers i All The Time. No i nawet jakby się trochę przeciągał, to dotarliśmy już do środy, więc teraz będzie z górki i tego się trzymamy. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam na Byle do Obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, jak kto woli, byle do lunchu. Dzisiaj w końcu i tak angielski rządzi na maturach. Trzymamy tam kciuki swoją drogą. Eminem z Rihanną za chwileczkę. Love the way you lie.

Dire Albi i Good Boys to RMF Max. Oczywiście maturzyści już się ścierają nad maturą z języka obcego. No, w większości przypadków z języka angielskiego, a tymczasem mamy dane, że wczoraj kilkanaście egzaminów zostało unieważnionych. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie dali się przyłapać na korzystaniu z telefonu komórkowego, ze smartfona. Kilkanaście osób, no pewnie tam trzeba liczyć 10 razy więcej albo i 100 razy więcej tych, co się nie dali przyłapać. No ale generalnie w skali kraju to nie jest jakaś wielka liczba. Rok temu na przykład unieważniono 70 egzaminów z tego samego powodu. Także tendencja jest spadkowa. Pewnie dlatego, że ci, którzy się dali złapać rok temu, to już nauczeni doświadczeniem przerzucili się ze smartfona na okulary z czatem GPT wbudowanym. Tak, tak, są takie rzeczy, jakbyście jakiś egzamin mieli w planach w najbliższym czasie. Tame Impala, Genie i Dracula w RMF Max.

0: co się świetnie komponuje z pierwszą kawą, chociaż dla niektórych już drugą albo i trzecią. California Love, White 2115, Vivi Simon i Palar w RMF Max. Hello, hello, matura z angielskiego już wystartowała, a ty się nie stresujesz. No, to pewnie dlatego, że maturę już dawno masz za sobą, a teraz jesteś w pracy albo jesteś w drodze do pracy za kółkiem albo za kółkiem w pracy. No ale jak nie matura, a chcesz jakieś fajne emocje przeżyć w tej środę, no to może zabawa za dużo, za mało i zastrzyk kasy od RMF Max. Słuchaj, wysyłasz teraz SMS-a za 3,69 wpisując Max pod numer 7327, no i czekasz na telefon. Jak zadzwonimy po południu w finale, to do ciebie trafi hajs. Wystarczy, że trafisz kwotę między 14 331 a 20 tysięcy złotych, a nawet jak nie trafisz, to i tak 5 stówek leci, więc fajnie. 7327, hasło Max albo www.rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania E-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
15: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: I po reklamie.
17: Max dowozi.
18: Ale akcja.
17: RMF Max. Hity na maksa.
19: Hity na maksa. Max.
20: Dziś się czeka nas pogodowa mieszanka. Na szczęście o poranku jeszcze jest bardzo przyjemnie, jeszcze słonecznie, jeszcze to słońce dominuje zdecydowanie, ale z każdą godziną gdzieś tam będą się pojawiały chmury i tych chmur będzie coraz więcej. One dziś jeszcze nie przyniosą jakichś takich solidnych opadów deszczu. Na termometrach nie jest najgorzej, bo wysokie wartości, maksymalnie dziś nawet do 25 stopni, ale jutro już 16 z plusem i może popadać deszcz, w piątek też 16.
19: Hit na maksa.
17: RMF Max.
19: RMF Max.

Niektórzy mówią, że to jest dobra nuta, a ja mówię, że to jest genialna nuta, przeabsolutnie fantastyczna i niesamowicie klimatyczna i taka, która nas zabiera od razu w podróż gdzieś tam na południe Stanów Zjednoczonych. Na dwie minutki, taka szybka podróż, ale jednak Graceland od Gearboxa w RMF Max. A nasi koledzy z redakcji informacyjnej za chwilę zabiorą nas, ale wir wydarzeń, bo będzie oczywiście flash punktualnie o 10 już niedługo, zaraz po flashu prognoza pogody, ale przed flashem, przed pełną jeszcze Alex Warren i Fever Dream, tak, na złapanie oddechu.

0: kilograma.
1: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bebrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dziś w całym kraju zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże. Tych chmur więcej na północy. Tam może też popadać. A na Pomorzu deszcz może popadać znacznie dłużej. Z kolei na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północy, około 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, około 8 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bebrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Niby do początku kalendarzowego lata zostało nam jeszcze 45 dni, ale słuchajcie, jakbyśmy w lipcu mieli taką pogodę jak dzisiaj, to myślę, że mało kto by narzekał. Bez narzekania lecimy dalej z muzyką w RMF Max, Illinium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: Tak, żeby środa była lepsza, albo nawet piękniejsza. Beautiful, Anima i Joji w RMF Max. Słuchajcie, teraz jest moment, kiedy można, nawet trzeba, zamknąć oczy i jak zamkniecie, to pomyślcie dowolną liczbę z przedziału 14 331 i 20 000 złotych. I zapamiętaj teraz tę liczbę, bo to jest twoja szczęśliwa liczba, którą podasz być może w finale zabawy za dużo, za mało. I tyle właśnie, ile pomyślałeś albo pomyślałaś, możesz dzisiaj wygrać w RMF Max. Za co? Za jednego SMS-a wysłanego pod 7327 za 369 SMS-a z hasłem Max. A potem, jak do ciebie oddzwonimy, powiedz na głos, głośno, wyraźnie właśnie tę liczbę, o której pomyślałeś albo pomyślałaś. No i przy odrobinie szczęścia ta kaska trafi na twoje konto. Tak działa zabawa za dużo, za mało. A nawet jak się nie uda trafić, to i tak dostajesz 500 zł, więc takie win-win, mocne. 7327, hasło Max, wysyłaj, żeby zgarnąć kasę jeszcze dzisiaj, albo wchodź na www.rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

Gordo i Rainier Zenewelt, Loco Loco. Szaleństwo w RMF Max. Kaucyjne szaleństwo też nas, słuchajcie, ogarnia. Wczoraj padł rekord liczby butelek oddanych za jednym razem do butelkomatu. W Krakowie pewien pan przyniósł prawie 5 tysięcy butelek, za które dostał 2341 zł i 50 groszy. Ja sobie tak, słuchajcie, to przeliczyłem. Te prawie 5 tysięcy butelek, nawet jak to szybko robił, niech będzie 3 sekundy na jedną butelkę, to i tak wychodzi, że on to oddawał przez ponad 4 godziny. Więc no, całe to schylanie się, wyciąganie, on już tego dnia siłowni na pewno nie musiał robić. A swoją drogą jestem przekonany, że no, ci ludzie, którzy stali za nim w kolejce, to chyba nie bili brawa z powodu rekordu. Fukaj, widzę Bambino, zabiorę cię tam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dziś w całym kraju zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże, tych chmur więcej na północy. Tam może też popadać, a na Pomorzu deszcz może popadać znacznie dłużej. Z kolei na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północy, około 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach około 8 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Kapery ze swoim, no już można powiedzieć spokojnie klasykiem, ale co lato ten numer wraca i robi nam wakacyjny klimacik. California Girls w RMF Max na zegarach prawie 11. Także już szykujemy się do flesza, no i do prognozy pogody. Będzie trochę chłodniej, ale dalej bez dramatu. Póki co jeszcze przed 11 bledka i dwa dni.

0: Reklama.
1: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: I po reklamie.
12: Tak działa Max.
13: W aucie.
12: Online.
13: U ciebie na chacie.
12: RMF Max.
14: Hity na Maxa.
13: Hity na Maxa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże. Na północy kraju duże i całkowite. Przelotnie może popadać w wielu regionach. Na Pomorzu ten deszcz może utrzymywać się dłużej. Burze z gradem prognozowane są na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 10 kresek na północy przez 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Nad morzem i na Kaszubach najchłodniej, około 8 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami powieje trochę mocniej.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: RMF Max.
17: Otwieramy sobie ostatnią godzinę środowego przedpołudnia w RMF Max. Dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, także kto za kółkiem, to przypominam, bezpiecznie jedziemy. No to teraz nota pod takie szybko, ale bezpiecznie. Fast Cars and Superstars, Christian Marci i Reverend House. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Gota Moty Metznera. To jest RMF Max. O tym, że słuchajcie, była majówka, to już niektórzy zdążyli zapomnieć. Panie, 3 dni temu, zamierzchłe czasy. No ale może i dobrze, bo teraz jest już czas, żeby pomyśleć o wakacjach, żeby na wakacjach się skupić. A jak marzycie o takich naprawdę wypasionych wakacjach, no to możemy pomóc. Mamy pomajówkową specjalną rundę bonusową w zabawie za dużo, za mało. Teraz jak wyślesz SMS-a za 369 o treści Max pod numer 7327, to ja przez te najbliższe 8 minut mogę wszystkie takie zgłoszenia pomnożyć 106 razy, czyli wasze szanse na zgarnięcie dzisiaj kasy rosną 106 razy. Dokładnie to samo się dzieje ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Zgłaszasz się, dajesz sobie szansę, bo co ci szkodzi, i być może w finale zgarniasz, no właśnie, sumkę między 14 331 zł a 20 tysięcy. Ile dokładnie, to trzeba zgadnąć, ale przede wszystkim trzeba się zgłosić teraz. Teraz, póki jest runda bonusowa. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Reklama.
2: Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
3: 14 331 zł to za mało.
4: A 20 tysięcy to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Sofia Loren w RMF Max, to od Tymka oczywiście, a tymczasem na social mediach poniósł się mocno post pewnej Kanadyjki, która podróżuje po Polsce i na Instagramie wrzuciła paragon i uwaga, nie jest to paragon grozy, wręcz przeciwnie, bo ona była zachwycona tym, że za obiad w barze mlecznym zapłaciła równowartość 4 dolarów, tam 16 zł z groszami, za kopytka z sosem, za surówkę i za kawę do tego. I nawet napisała w swoim poście: czy to jest normalne? Taka cena. Odpowiadam: no właśnie, niestety nie, ale o tym przekonasz się, droga kanadyjska turystko, zwiedzając Międzyzdroje w sezonie. My lecimy z Bibi Rexą i Faithless, New Religion w RMF Max.

0: Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson. Fajne dziewczyny w RMF Max, ale przypominajka, że fajna dziewczyna też już w przyszłym tygodniu, 11 maja, konkretnie w poniedziałek, wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie. Dziewczyna z idealnym nazwiskiem na maj. Madison Beer. Mamy dla was jeszcze bilety, takie już naprawdę last minute na to wydarzenie. Chcecie je zgarnąć? Słuchajcie dzisiaj po 17 kanału nadawczego.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy.

0: Na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Yeah.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże. Na północy kraju duże i całkowite. Przelotnie może popadać w wielu regionach. Na Pomorzu ten deszcz może utrzymywać się dłużej. Burze z gradem prognozowane są na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 10 kresek na północy przez 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Nad morzem i na Kaszubach najchłodniej, około 8 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami powieje trochę mocniej.

0: trochę K-popu, trochę po prostu K-popu i trochę funku. Krótko mówiąc, przepis na mega hit wspólny Rosé i Bruno Marsa sprzed 2 lat. Podbili tym kawałkiem chyba wszystkie możliwe listy przebojów na całym świecie. No, może w Korei Północnej tego nie puszczali, ale tak to wszędzie. Przed nami za to facet, który ma zamiar podbić się polską scenę muzyczną. Wchodzi na nią z buta, chociaż bardzo łagodnie, bo w takich łagodnych brzmieniach się specjalizuje. Wiktor Waligura teraz i 4 pory roku, a za chwilę 12 będzie flash i pogoda.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Południe spoglądamy na pogodowe mapy. Jak zapowiadają synoptycy, dzisiaj Polska pogodowo podzielona. Na północy najchłodniej, tam maksymalnie 10 stopni na plusie. Trochę cieplej w centrum, okolice 23 kresek. Najcieplej natomiast na południowym wschodzie, bo tu nawet 27 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe w wielu regionach, ale to na Pomorzu, gdzie najchłodniej będą one najdłuższe. Burze z gradem prognozowane są na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Mam nadzieję, że ta środa, a w ogóle cały tydzień w pracy pomajówkowej nie jest dla was żadnym horrorem, ale teraz będzie nie horror, tylko nuta z lekką domieszką horroru, no bo Dracula w tytule. Tame Impala Genie i Dracula w RMF Max, a tak w ogóle to już zaczęliśmy popołudnie, mamy z górki środę, mamy z górki ten tydzień w pracy, jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

To nie jest tylko muzyczny żywioł, tylko to jest cała księga żywiołów. Wiktoria Kida z Oskarem Cypsem i księgą żywiołów, gdy będziesz sam w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli gdzieś tam jakieś popołudniowe, wczesno popołudniowe lekkie kryzysiki energetyczne się pojawiają, to teraz nuta, która natychmiast was postawi na nogi. Skuteczność gwarantowana. Klasyk. One More Time od Daft Punk.

0: Bo Jutel mi Felix Jeni, kaskada w RMF Max. Słuchajcie, statystyki pokazują, że średnio na naszym koncie mamy zazwyczaj czterocyfrową kwotę. Chociaż jak się już popłaci wszystkie rachunki, raty kredytów, to czasem i trzycyfrowa zostaje, albo i dwucyfrowa. Przed dziesiątym i tak bywa. No to wyobraźcie sobie, że na waszym koncie pojawia się pięć cyfr, pięciocyfrowa kwota po tym, jak zgarniacie ją w RMF Max w zabawie za dużo, za mało. Jaka kwota dokładnie? No, między 14 331 zł a 20 tysięcy. To wiemy na pewno i dzisiaj może się dowiemy więcej. A może właśnie ty sięgniesz po te pieniądze. Wystarczy trafić. Owszem, to nie jest super łatwe, ale z drugiej strony, co ci szkodzi? A nawet jak nie trafisz, a będziesz w finale odgadywać kwotę ukrytą na naszym koncie, to i tak zgarniasz 5 stówek. No dawaj, próbuj, nie zaszkodzi, a możesz sporo zgarnąć. Jak się zgłosić? Wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69 albo możecie po prostu wbić na rmfmax.pl, tam parę kliknięć i już jesteście w grze o kasę. Nie o jakieś tam drobne fanciki, tylko o naprawdę przyjemny przelew. Kilkanaście tysięcy złotych. rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX. MAX.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
0: I po reklamie.

Weekend Night, Jazzy Spritz i to jest RMF Max. Ciekawe informacje ze Stanów Zjednoczonych, prosto od administracji Donalda Trumpa. No stamtąd to zawsze ciekawe wiadomości. Otóż, słuchajcie, Biały Dom planuje nadzór nad nowymi modelami sztucznej inteligencji. Chodzi o to, że zanim taki model AI zostanie wypuszczony na rynek, to najpierw tam odpowiednie państwowe komisje go przetestują. W jaki sposób będą testować, nie wiadomo, ale mam swoje podejrzenia. Na przykład będą wpisywać na czacie, czy Donald Trump zasłużył na Nagrodę Nobla, i dobrze przemyśl odpowiedź, jeśli chcesz działać na rynku. Roxy i Faust, nasze rokowody.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
17: Miej fan.
1: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Południe spoglądamy na pogodowe mapy. Jak zapowiadają synoptycy, dzisiaj Polska pogodowo podzielona. Na północy najchłodniej, tam maksymalnie 10 stopni na plusie. Trochę cieplej w centrum, okolice 23 kresek. Najcieplej natomiast na południowym wschodzie, bo tu nawet 27 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe w wielu regionach, ale to na Pomorzu, gdzie najchłodniej będą one najdłuższe. Burze z gradem prognozowane są na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie.
17: RMF Max.

Ocean Drive od Duke'a Dimonta w RMF Max. Słuchajcie, poranek przed pracą bywa trudny, pierwsza połówka dnia w pracy też bywa trudna, ale teraz już będzie tylko łatwiej, bo już dobiliśmy do godziny 13, więc zaczyna się odliczanie do Fajrantu i to odliczanie to już z ekipą w składzie Fiołas i Ania Wojtkowiak. Obo siebie Ania Wojtkowiak i Fiołas. Za chwilę przejmują studio. Ja wracam do was jutro, no to już będzie czwarteczek, to tak powoli będziemy przechodzić sobie w tryb weekendowy. Dzięki za dzisiaj, Dawid Mięzek, cześć i na deser ode mnie jeszcze nowość od męskiego grania. Nareszcie.

0: Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: I po reklamie.
14: Gramy.
15: Nie oceniamy.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Zimno na północy, dużo cieplej na południowym wschodzie kraju. Tak zapowiada się środa. Na termometrach od 10 kresek właśnie na północy, przez 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami może powiać znacznie mocniej. Tam też możliwe dłuższe opady deszczu i więcej chmur w ciągu dnia. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Na południowym wschodzie i wybrzeżu możliwe większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Nie uwierzycie. Wchodzę do studia, a Anka do mnie.
19: Dzień bez diety. Można se dać.
20: No raz nie zawsze. Gorzej jak przypada to raz w tygodniu. Anka i Fiołas, witajcie. Dajemy wam dzisiaj kasę i mnóstwo hitów.
18: Sombri, Back to Friends, na dzień dobry. Będzie Zokaria od Andiego Dasta czy Gibbs z hitem Win. I to już w pierwszym kwadransie. Wspólne popołudnie przed nami. Minęła pierwsza w RMF Max.
20: Cześć.

0: Ten numer najlepiej brzmi w aucie. Gips i win w RMF Max.
1: Tak sobie myślę, że jak kiedyś jego płyta będzie miała reedycję, czy to będzie regips?
2: Mam nadzieję, że wszyscy z ekip remontowych teraz słyszeli ten żart i właśnie odłożyli narzędzia.
1: Narzędzia opadają.
2: Za moment będzie Dua Lipa bez opadania.

0: kochasz w RMF Max. Za to bigosu narobił Łukasz Mejza. Konto jego punktów karnych urosło już ze 177 do 225.
1: Jedni wykręcają rekordy przy butelkomatach, inni zbierając punkty.
0: Jest tylko jeden problem. Nie odbiera korespondencji od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, więc nie można mu wymierzyć tej kary, no.
1: Czyli jak się nie odbiera poczty, to się punkty nie liczą? Przykład idzie z góry?
0: No, ja nie wiem, czy to jest góra, wiesz. No właśnie, mam wrażenie, że tutaj raczej przykład sięgnął dna.
1: To ten hit dla wszystkich, prócz Łukasza Mejzy. Fast Cars, Superstars.

0: Największe gwiazdy macie pod ręką w RMF Max. Alex Warren. Za to za nami noc spadających gwiazd. Jeśli widzieliście i pomyśleliście sobie życzenie, to kasę na jego realizację możecie zgarnąć dziś w zabawie za dużo, za mało.
1: Więcej niż 14 331 zł dla was mamy. No mniej niż 20 tysięcy. A ile dokładnie? Jak zgadniecie, zgarniacie od razu dla siebie te pieniądze.
0: Bawcie się z nami, typujcie, celujcie, kombinujcie, jaka kasa jest na naszym koncie. A kto trafi do dokładnie zabiera te pieniądze. Można się zgłosić choćby na rmfmax.pl. Za moment Rihanna, a po drodze sprawdzimy prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
0: 14 331 zł to za mało.
1: A 20 tysięcy to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie.

0: Zimno na północy, dużo cieplej na południowym wschodzie kraju. Tak zapowiada się środa. Na termometrach od 10 kresek właśnie na północy, przez 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami może powieć znacznie mocniej. Tam też możliwe dłuższe opady deszczu i więcej chmur w ciągu dnia. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Na południowym wschodzie i wybrzeżu możliwe większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu.
1: Na, come on! Hit na maksa! RMF Max! RMF Max!

0: powoli, z nogi na nogę, czyli środowy rytm pracy. Joe i End of Beginning za nami w RMF Max, a to jest piękny hit. W Wielkiej Brytanii, gdzie ograniczono dostęp do social mediów dla dzieci do lat 16, jedna trzecia dzieciaków przyznaje, że pokonuje zabezpieczenia, dorysowując sobie wąsy. To działa. Cyberbezpieczeństwo pokonane przez flamaster albo zdjęcia z Painta.
1: Tak, chciałam powiedzieć, to powinno być 1/3 chłopców, dorysowując sobie wąsy, bo przepraszam, u dziewczyn to zazwyczaj makijaż wystarcza. RMF Max. RMF
0: Max. John Summit i The Chainsmokers teraz All The Time w RMF Max.

0: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych mediaexpert.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
3: urywał
4: je. A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: plus jeden gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
4: Świeże hity.
3: Hop Vents Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
4: Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Vents jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Środa z dużym kontrastem temperatur. Na północy kraju chłodno, tylko 10 stopni. W centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet 27. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu momentami silniejszy. Najwięcej chmur i dłuższe opady deszczu prognozowane są nad morzem. W nocy przewaga dużego zachmurzenia, ale na południowym wschodzie i wybrzeżu możliwe będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Lokalnie przelotne opady deszczu. Czwartek z większym zachmurzeniem, jedynie miejscami na południowym wschodzie kraju przejaśnienia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Dawaj, Janka, dopychamy. Oni to zniosą. Jeszcze więcej hitów w RMF Max po 14.
4: Ja spokojnie, ja dopycham ręką, nie nogą, żeby tak było bardziej kulturalnie.
3: The first time. Damiano Dawid na dzień dobry, a za moment Bibi Rexa czy Heaven z hitem I Run.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ja wiem, że tego nie słychać, ale to jest utwór dla niecierpliwych. Wait So Long, Swedish House Mafia w RMF Max. A wiem, że są tacy, którzy czuli, że warto jeszcze poczekać, że będzie ten moment, żeby wejść do naszej zabawy za dużo, za mało z bonusem. No i to jest właśnie ta chwila.
1: Ponad 14 331 zł na naszym koncie jest na pewno. Ile dokładnie? Kto dobrze wytypuje, zabiera te pieniądze. A my przed momentem byliśmy w biurze szefa, pogadaliśmy sobie i załatwiliśmy, że do za 10 trzecia każdego SMS-a mnożymy 97 razy.
0: Więc jeśli chcesz

0: możecie na przykład rozpocząć swoją nową dietę pudełkową, umówić się z trenerem personalnym, to na to wszystko starczy Wam pieniędzy. Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i wejść do naszej zabawy.
1: Działajcie teraz, bonus już jest aktywny. 7327. SMS o treści MAX. Macie czas do za 10 trzecia.
2: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: łapią idealnie ten delikatnie pochmurny środowy mood. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max. Nic, tylko wziąć kawkę na wynos, najlepiej na spacer, bo jak rozchodzisz, to lepiej wchodzi.
1: A wiecie, że taka kawka z kawiarni to się wzięła od Austriaków? W Wiedniu zaczęto pić pierwsze kawki w restauracyjkach. Gdyby nie oni, to byśmy w ogóle tego zwyczaju nie mieli.
0: No, do dziś trzeba by było w domu pić. W ogóle...
1: Albo tylko w robocie.
0: Jakbyście mieli ochotę takiej kawy po wiedeńsku posmakować w Wiedniu, no bo tam smakuje najlepiej, to można się wybrać w naszej zabawie, zgarnąć bilety i pojechać tam pociągiem.
1: Erste Wiedeński, pociąg pełen atrakcji, słuchajcie, od koncertu przez warsztaty kulinarne, aż po spotkania oczywiście z wyjątkowymi gośćmi. To wszystko możecie wygrać, wskakując na rmfmax.pl.
0: Czekają na was 3 noclegi ze śniadaniem, spacery eleganckimi ulicami, no i ta kawka po wiedeńsku, tylko napiszcie na rmfmax.pl. Jaka jest jedna, jedyna rzecz, którą koniecznie chcielibyście w Wiedniu zobaczyć?
1: Potem wybieracie pociąg, którym mamy was zabrać do Wiednia, no i wybieracie jeszcze, ile biletów chcecie wygrać. Erste Wiedeńskim przez rmfmax.pl na Super City Break.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Zapowiedzcie na taki klimat o poranku.
2: Wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. O. W gnieździe bociana jest 5 jaj.
3: Brawo, brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
2: No, 5 dziobów do wykarmienia.
3: Trzeba tam otworzyć żabkę.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
16: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
17: I po reklamie.

Środa z dużym kontrastem temperatur. Na północy kraju chłodno, tylko 10 stopni. W centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet 27. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu momentami silniejszy. Najwięcej chmur i dłuższe opady deszczu prognozowane są nad morzem. W nocy przewaga dużego zachmurzenia, ale na południowym wschodzie i wybrzeżu możliwe będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Lokalnie przelotne opady deszczu. Czwartek z większym zachmurzeniem, jedynie miejscami na południowym wschodzie kraju przejaśnienia. We'll be right back.

0: Dbają o to Bailando w środowe popołudnie. I am Chino, Pitbull i Enrique Iglesias, który w młodości ukrywał swoje nazwisko, żeby nie korzystać z Daddy Fame, no bo tata Enrique przecież też sławnym muzykiem był.
1: Ale człowiek wysokiej kultury, on tam Bailando, także wiesz, wcale się nie dziwię. Natomiast na Bailando z Enrique to chcemy powiedzieć, że będziecie mogli się wybrać dzięki RMF Max.
0: Już 9 maja, w tę sobotę, Enrique gra jedyny koncert w Polsce, Gdańsk. Jeżeli słuchacie RMF Max po 17, to jesteście w stanie upolować bilety w kanale nadawczym.
1: W tym tygodniu na pewno do zgarnięcia Enrique zaraz w Polsce, a u nas za moment 15.
0: A jeśli chcecie złapać oddech, to teraz róbcie głośniej. To Anima.

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
0: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Na początek tenisowy turniej w Rzymie i nieudane występy Polek. Magdalena Fręch przegrała mecz z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Magdalinet z Niemką Tatianą Marią. Trwa mecz Huberta Hurkacza, którego pierwszym rywalem jest Niemiec Janik Hafman, i to bardzo wyrównane spotkanie. W nocy dowiemy się, kto w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów zmierzy się z Arsenalem. O wyjazd do Budapesztu powalczą PSG i Bayern Monachium. Paryżanie wygrali tydzień temu niezwykłe piłkarskie widowisko 5-4 i to oni są o krok bliżej finału. Jednak Bayern zagra dziś u siebie. Mecz o 21:00. Niewykluczone, że dziś poznamy też mistrza Polski w siatkarskiej plus lidze. Bliżej tytułu jest Bogdanka Lok Lublin, która prowadzi w finale rozgrywanym do 3 zwycięstw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2-1.
14: RMF Max po południu rzut oka na mapy meteo. Mamy dziś spore różnice temperatur. Na północy tylko 10 kresek, w centrum 23, a na południowym wschodzie aż 27. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu chwilami powieje trochę mocniej. Najwięcej chmur i opadów deszczu nad morzem. W nocy duże zachmurzenie, ale na południowym wschodzie i wybrzeżu możliwe przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, w czwartek przewaga chmur. Jedynie na południowym wschodzie możliwe przejaśnienia.
15: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
16: Dziś o 3:00 w nocy planetoida minęła Ziemię. A że minęła, to wiemy, bo teraz po 3:00 słyszymy się w RMF Max.
17: Jedziemy na tym samym wózku. Galaxy Kungsten Louis London Anka i Fioła. Witajcie!
16: W tej godzinie rozdajemy kasy. W zabawie za dużo, za mało. Bądźcie blisko.

0: chociaż śpiewa o spadaniu, to można się razem z nim oderwać. To Metzner i Gotham w RMF Max. Ale teraz stajemy mocno na ziemi, bo ja tutaj mam przed sobą mapę zatorów płatniczych. Które branże najczęściej czekają na pieniądze w Polsce?
1: Moja!
2: No, słyszę tu.
0: Budownictwo, transport i handel i oczywiście najwięcej w Mazowieckim tych zatorów.
2: U nas żadnych zatorów nie ma. Kasę wygrać można szybko i to już zaraz. W finale zabawy za dużo, za mało. Czy komuś się uda? Zostańcie, by się przekonać.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większość.

0: Inwestycyjny na oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Najważniejsze pytanie w naszej zabawie. Ile kasy jest do wygrania? To wy typujecie, pora na finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Na razie to my wykręciliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty, który będzie mógł powiedzieć, zgadnąć, ile pieniędzy mamy na koncie.
1: Halo, dzień dobry. Cześć, tu radio RMF Max.
2: Witamy serdecznie w roboczą środę. Anka i Fiołas, tutaj dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Z kim mamy przyjemność?
3: Arturze.
1: Cześć.
2: Arturze, cześć.
1: Artur, chyba złapaliśmy cię w pracy.
2: W rejestracji u lekarza.
3: Nie, to nie rejestracja u lekarza, pracuję w urzędzie.
1: Okej. Okay. Czy ty możesz gdzieś tam na chwilkę z boczku stanąć sobie?
3: Tak
1: na spokojnie
3: oczywiście.
1: Z nami zagrać? Świetnie.
2: Ekstra.
1: Artur, mamy dużo kasy na koncie i ty możesz ją zgarnąć teraz. Wystarczy, że dokładnie wytypujesz, ile tych pieniędzy tam jest.
3: Postaram się.
2: Mamy na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 20 tysięcy.
3: Co by tutaj zrobić? Musi być jakaś równa kwota.
1: Dokładnie, co do złotówki.
3: 16 500.
2: 16 500.
1: Tak okrągło, Artur, proponujesz, tak?
2: No dobra.
3: Tak jest.
2: Sprawdzamy w takim razie, zaglądamy tutaj na nasz wskaźnik i okazuje się, że to jest...
0: Za dużo.
1: Przestrzeliłeś! Ach.
2: Ale to, że przestrzeliłeś, nie oznacza, że nic nie zgarniasz. Mamy dla ciebie 500 zł. Gratulujemy ci.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: 5 stówek na otarcie łez, bo jak ocierać łzy, to 500-kami. Wiadomo, tak się bawi RMF Max. Artur, próbuj dalej. A dziś już wiemy, dzięki twojemu typowi, że na koncie w naszej zabawie jest mniej niż 16,5 tysiąca, a więcej niż 14 331 zł.
2: Artur,
3: podpowiedziałeś,
2: no i właśnie za to ci wszyscy będą wdzięczni, ale dzisiaj wychodzisz od nas z 500 zł.
3: Dziękuję bardzo, cieszę się bardzo.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: przyciąga swoim brzmieniem. Bausa i Magnetic. Za nami tymczasem my wysyłamy dużo siły strażakom, którzy na Lubelszczyźnie walczą z pożarami lasów.
1: Mamy jedną z największych susz w Polsce od lat i to już teraz, wiosną, kiedy powinno być zdecydowanie więcej deszczu. No to sprawdzamy, czy za chwilkę coś więcej jeszcze z tego nieba spadnie w prognozie pogody. Zostańcie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Cześć.
1: RMF Max po południu rzut oka na mapy meteo. Mamy dziś spore różnice temperatur. Na północy tylko 10 kresek, w centrum 23, a na południowym wschodzie aż 27. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu chwilami powieje trochę mocniej. Najwięcej chmur i opadów deszczu nad morzem. W nocy duże zachmurzenie, ale na południowym wschodzie i wybrzeżu możliwe przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, w czwartek przewaga chmur. Jedynie na południowym wschodzie możliwe przejaśnienia.
2: Na Maxa!
3: RMF Max!
2: RMF Max!

0: Odmierzamy czas do godziny 15. Niezłe tempo nadają Juste, Jack Style, Yon w RMF Max. A o tej porze we Włoszech to jest teraz siesta. No i może to właśnie dlatego Włosi przebijają Greków i stali się właśnie najbardziej zadłużonym krajem w Unii Europejskiej.
1: Grecja raz zbankrutowała i trzeba było wziąć się do roboty.
0: To się trochę wierzyć nie chce, wiesz, tylu ludzi tam jeździ, tyle pieniędzy zostawia. Mam wrażenie, że Włosi po prostu chcą przebić Greków we wszystkim. Nie dość, że turystyka, jedzenie, to jeszcze teraz zadłużenie.
1: Widzisz palmę, myślisz leżak. Dobrze, że u nas nie rosną. To wina palm, mówić.
0: Bledka w RMF Max teraz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: I po reklamie.
12: Wiesz, co dobre?
13: Tak się gra!
12: RMF Max. Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Pogoda w całej Polsce dziś mocno zróżnicowana. Na północy chłodno, maksymalnie 10 kresek. W centrum cieplej do 23, a na południowym wschodzie nawet 27 kresek powyżej zera. Przelotne opady możliwe praktycznie w całym kraju. Najdłużej popada na chłodnym Pomorzu. Burze z gradem przewidywane są na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. W nocy przewaga dużego zachmurzenia, ale na południowym wschodzie i wybrzeżu możliwe przejaśnienia. Lokalnie przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Jeszcze my!
13: Hity nam!
16: Pakujemy się wam do auta po czwartej w RMF Max.
17: Potem będziemy pakować się do miski. Anka i Fiołas, witajcie. Jedziemy razem z wami z pracy do domu. Na początek Jazzy and Spritz.
16: Do tego Christian Marci z hitem Fast Cars Superstars. Pojawić się też ma Eminem z hitem Houdini. I nie uwierzycie, co znaleźli na Podlasiu.
17: Mnie to w ogóle nie dziwi, że to

0: i jedzie się przy nich fantastycznie, nawet nie najszybszym samochodem. Fast Cars Superstars, Christian Marci za nami w RMF Max, a nie wykluczone, że to właśnie będzie kierunek naszych wycieczek samochodowych tego lata. Proszę Państwa, ślady alkoholu sprzed 4500 lat znaleziono na Podlasiu.
1: Na Podlasiu, a gdzie? Fragmenty 13 naczyń znaleziono w Supraślu oraz w Skrzeszewie,
0: no,
1: a w nich sfermentowane fragmenty napojów alkoholowych.
0: Widzicie?
1: Może Gniezno było stolicą Polski pierwszą, ale prawdziwą kolebką jest Podlasie.
0: I to właśnie dlatego nad puszczą unosi się duch ducha puszczy.

0: tak to się kręci, jak hity w RMF Max. Cztery pory roku na zmianę, a gdy przychodzi wiosna, to w Katowicach pojawiają się owce. I w tym sezonie znów będą kosiły trawę w mieście. 12 owiec kameruńskich zajmie się katowickimi trawnikami.
1: Ale to brzmi w ogóle fantastycznie, słuchajcie, że owce będą kosić te trawniki. No bo przecież, gdyby tak chcieć porównać, no jednak to jest miasto, prawda?
0: No tak.
1: No więc wolicie coś takiego?
0: Od rana pod oknem? Czy może... Jak dla mnie wypas.

0: szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło nieraz bił rekordy. Tymczasem jest nowy rekord. W naszym nowym narodowym sporcie gość z Krakowa za zwrot butelek wyciągnął ponad 2400 zł.
1: Jery. Znaczy to coraz bardziej mnie przerasta, bo zastanawiam się, gdzie oni trzymają te butelki, bo przecież nie wolno zgniatać.
0: Gdzie jest sufit w tym wyścigu? No, jeżeli myślicie o tym, jak szybko zarobić kasę, pamiętajcie, można ją wyciągnąć w naszej zabawie za dużo, za mało. Jutro kolejna szansa, by odgadnąć, ile kasy mamy na koncie. Można się zgłaszać i łapać bonusy na rmfmax.pl.
1: A my teraz a propos zbierania się, to sami musimy zrobić to ze sobą. Zostawiamy was z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dziękujemy serdecznie za wspólne popołudnie.
0: Do usłyszenia jutro po 13 w RMF Max.
1: Pa.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach akcji Funduszowy Maj zabieramy Was do Bydgoszczy na Wyspę Młyńską, gdzie dumnie stoją przepięknie położone dawne młyny zbożowe. Obok Sławomir Czernecki, dyrektor Centrum Kultury Młyny Rotera. I jesteśmy w budynku, który dzięki funduszom unijnym wygląda fantastycznie. To kawał bydgoskiej historii.
2: Jesteśmy zabytkiem architektury przemysłowej, jesteśmy na Wyspie Młyńskiej, terenie też, który ma swoją bogatą historię i zachowujemy to dziedzictwo, pokazujemy, że ono jest piękne, warto tego, żeby je podziwiać.
1: No, trudno się dziwić, bo młyny Rotera są przepięknie położone. To jest też perełka industrialnej architektury, a do tego naprawdę fajna miejscówka, żeby pospacerować, łyknąć trochę kultury, no i zobaczyć, jak pięknie wygląda stąd panorama Bydgoszczy.
2: To jest takie miejsce o tyle nietypowe, że łączy w sobie różne funkcje. Można do nas po prostu przyjść, zachwycić się architekturą, odpocząć,

0: i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
1: Koniecznie musisz spróbować pączków, krapfen.
2: Super. I zamówię cappuccino.
1: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
2: To przecież też kawa z mlekiem.
1: Ale nasza.
0: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
2: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
1: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekwatane marmolado morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
2: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
3: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
4: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Najlepiej zmiksowana playlista.
18: Say no more.
17: RMF Max. Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Wszystkie władze. Pogoda w całej Polsce dziś mocno zróżnicowana. Na północy chłodno, maksymalnie 10 kresek. W centrum cieplej do 23, a na południowym wschodzie nawet 27 kresek powyżej zera. Przelotne opady możliwe praktycznie w całym kraju. Najdłużej popada na chłodnym Pomorzu. Burze z gradem przewidywane są na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. W nocy przewaga dużego zachmurzenia, ale na południowym wschodzie i wybrzeżu możliwe przejaśnienia. Lokalnie przelotne opady deszczu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana. Bociana krótka. O. W gnieździe bociana jest 5 jaj.
3: Brawo, brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
2: No, 5 dziobów do wykarmienia.
3: Trzeba tam otworzyć żabkę.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
11: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanał Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Tu RMF FM. Studio RMF Max, na zegarach 17. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Coraz mniej kobiet wśród studentów na politechnikach. Z najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wynika, że panie stanowią około 32% studentów uczelni technicznych.
4: Czy warto pójść na politechnikę? Dlaczego to jest miejsce dla kobiet też?
5: Myślę, że politechniki są po prostu miejscem dla wszystkich.
6: Brakuje tak zwanych role models, czyli dziewczyn, kobiet, które już są na uczelniach technicznych, które realizują swoją karierę w nauce czy w technologii. No to dziewczyny jednak nie mają tych wzorców. Trzeba byłoby sięgnąć niżej, do szkół, do sposobów, jakie dziewczynki są edukowane, a tu widzimy wiele różnic w kontekście tego, jak uczy się dziewczynki, jak uczy się chłopców.
3: Z Marią, studentką Politechniki Łódzkiej, oraz Sandrą Wiktorko, jedną z autorek raportu, rozmawiał Michał Dobrołowicz.
7: To jest RMF Max.
3: Teraz ważna informacja dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych. Obecnie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Egzaminy na poziomie podstawowym już za maturzystami. Dziś zdawali język obcy. Większość decydowała się na angielski.
8: No dobrze, nie? Prosta była.
9: Rozgrzewka przed jutrem, no.
10: A jest coś, co mogło zaskoczyć?
11: Liście. Się zamienia F na V.
12: Mnie trochę gramatyka, bo zawsze byłam z tego słaba, ale tak to e-mail super. Super temat.
10: O czym było trzeba napisać?
11: W pomnieniu z dzieciństwa, że się jedzie do jakiegoś miejsca i napisać, dlaczego się tam było i w skrócie opisać, co się zmieniło od ostatniego razu.
3: Usłyszał przed drugim LO w Gdańsku Stanisław Pawłowski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla części południowo-zachodnich województw. W środę i czwartek strefa opadów będzie się stopniowo przemieszczała z Polski północnej i zachodniej w kierunku centrum oraz na południowy wschód. RCB ostrzega też przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w trzech województwach. Dotyczy on części województw lubuskiego, podkarpackiego i małopolskiego. A więcej o pogodzie po fleszu RMF Max. I na koniec o wielkiej przygodzie. Małą deską od pierwszego kilometra Wisły aż do Bałtyku. Taki ma plan i nie zawaha się go wykonać. Łukasz Santa-Chochorowski płynie właśnie na desce SUP nad morze.
13: I doskonale słychać, że jesteśmy naprawdę nad Wisłą.
14: Tak jest, ta woda jest prawdziwa, nie z proszków.
3: Krakowianin musi pokonać 1000 kilometrów. Co zabrał na tę nietypową wycieczkę?
14: Mam ze sobą turingową deskę SUP, czyli deskę stand-up paddle, pompowaną. Mam ze sobą dwie wielkie torby, które dzierżą cały mój dobytek. Są to tak zwane wodoodporne torby, czy też dafle, więc jak nawet deska mi się odwróci, to jestem spokojny, że wszystko, co tam mam, będzie całe. Mam ze sobą oczywiście kamizelkę asekuracyjną, bo jesteśmy na rzecz, więc sama kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna pod tym względem.
3: Z Łukaszem Santą Chochorowskim rozmawiał Paweł Konieczny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Późne popołudnie i wieczór w przeważającej części kraju zapowiadają się z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami małym. Jedynie północno-zachodnia część Polski nadal z zachmurzeniem dużym i to się już dziś nie zmieni. Tam też najchłodniej. W Koszalinie 7 stopni, w Trójmieście 8, a w Szczecinie 10. W Poznaniu natomiast 18 stopni, w Bydgoszczy 19, a w Warszawie do 26. I jeszcze południe kraju, w Krakowie na termometrach 24 stopnie, a w Wałbrzychu 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Dzień dobry, 4 minuty po 5:00, to jest, chciałam powiedzieć, już w zasadzie lato na maksa. A tak naprawdę prawie. Kanał nadawczy.
16: Prawie.
15: No dzisiaj już lato, no. Lato w powietrzu przynajmniej.
17: Lato w powietrzu, lato w sercu, a w głośniku Tame Impala i Dracula. Ach. Michał Siwek.
15: Justyna Borycka, cześć! Słyszymy się do 20:00.

0: pojedyncze, ale podwójne i potrójne panie również zapraszamy. Single Ladies za nami w RMF Max.
1: This.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
1: No kochani, dzisiaj matura z angielskiego była, tak? No była. No była.
0: There was e-matura.
1: There was e-matura, słuchajcie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale nam się dzisiaj przypomniało, że na maturze z angielskiego, tej ustnej, to zawsze trzeba było opisać, co się widzi na obrazku. I zaczynało się to od takiego in the picture I can see. I ćwiczyliśmy to setki razy przed tą maturą.
0: I teraz zadanie proste. Dokończ to zdanie in the picture I can see, tylko że na Messengerze RMF Max. I to jest nasze dzisiejsze muzyczne wyzwanie. Z tych rzeczy, które nam wyślecie, musimy napisać piosenkę i obiecujemy uwzględnić absolutnie każdą wiadomość.
1: Tak jest. In the picture I can see. Proszę dokończyć zdanie na Messengerze RMF Max i będzie matura na 100%.
2: Hity na Maxa.

0: Jest słońce, jest lato, prawie że 19 minut po piątej, Zakaria w głośnikach. No a dzisiaj będzie się można tak bezpiecznie osadzić, wylądować na kanapie, odpalić mecz, bo dzisiaj rewanż Bayern Monachium kontra PSG.
1: 5 do 4, tyle było w pierwszym spotkaniu.
0: Ile?
1: 5 do 4! To był dziwny mecz. To był piękny mecz.
0: To był taki mecz, że nie dało się wyjść na chwilę do toalety, bo w tym czasie wpadały po prostu 3 gole, no.
1: Mniej więcej tak to wyglądało. No i dzisiaj właśnie rewanż. Rewanż w Monachium. Zobaczymy, kto dostanie się do finału, bo to jest już ostatni, decydujący mecz. W tym finale już czeka Arsenal, który wczoraj pokonał Atletico. I teraz tak, 5 do 4 w pierwszym meczu. W drugim meczu podobno ma być jeszcze lepiej, jeszcze bardziej emocjonująco. I chciałbym zawnioskować do komisji.

0: Edukacji Narodowej. Rozszerzona z matematyki w poniedziałek. Ale jeżeli ktoś da radę policzyć po prostu wszystkie bramki dziś wieczorem, to ja bym już zaliczył na 100%.
1: No pewka.
2: Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem
3: hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Mamy maj, piękną wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: dobrze łupię i o to chodzi. 31 minut po piątej w RMF Max to Ilenium i Ellie Goulding.
1: A ja in the picture can see a wall with light and the words, w sensie telewizor.
0: This is a computer.
1: This is a computer.
0: Computer.
1: Dokończ zdanie in the picture, I can see. Messenger, RMF Max, czekamy na te wiadomości.
0: Tak jest, na pewno pamiętacie to zdanie ze swojej matury z języka angielskiego, bo na tej obowiązkowej ustnej zawsze trzeba było coś z obrazka opisać, więc co teraz widzicie? In the picture, I can see, dajcie znać na Messengerze RMF Max, a my za chwilę zrobimy z tego piosenkę.
1: Hey Radio. RMF Max.
0: Ej, Jamal, teraz w RMF Max.

0: Ray w RMF Max. Tylko pamiętajcie, jak na maturze z polskiego rozszerzonej będzie analiza dzieła Reja, to nie o tego Reja chodzi. To jest inny Ray, to są dwa różne Reje. Jest Mikołaj Ray, ale ta Ray tutaj u nas to jest inna.
1: To jest inna Ray, ale na angielskim już może być ta Ray akurat.
0: A może?
1: Matura z angielskiego ustna u nas za chwilę w formie piosenki z waszych wiadomości na Messengerze i sprawdzimy jeszcze co w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: I po reklamie.

Późne popołudnie i wieczór w przeważającej części kraju zapowiadają się z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami małym. Jedynie północno-zachodnia część Polski nadal z zachmurzeniem dużym i to się już dziś nie zmieni. Tam też najchłodniej. W Koszalinie 7 stopni, w Trójmieście 8, a w Szczecinie 10. W Poznaniu natomiast 18 stopni, w Bydgoszczy 19, a w Warszawie do 26. I jeszcze południe kraju, w Krakowie na termometrach 24 stopnie, a w Wałbrzychu 20. Yeah.

0: Oj, chyba tak będą brzmiały wakacje. Aluk i Khalid to Dive Into Me, nowość w RMF Max, ale póki co jeszcze na spokojnie. Matury, matura z angielskiego dzisiaj. No i piosenka o tym, co widzicie na obrazku.
1: In the picture I can see...
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.

0: proszę, podsyłaliście, co widzicie na obrazku In The Picture I Can See na Messengerze RMF Max i piękna piosenka z tego powstała.
1: Wszystkie wiadomości uwzględnione, 100% zdane, Damiano Dawid w głośniku w nagrodę.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: To jest Rusz w RMF Max. Za 5 minut będzie 6, a nas tutaj zaskoczyło jednak, że zamiast słońca to się pojawiła burza i deszcz. Jaka sytuacja u was, można dać znać na 3001, ale podobno takie burze to się mogą dzisiaj przesuwać po kraju.
1: What situation? You tell us. We tell other people.
0: Tak, ten cały czas na maturze. Zostańcie z nami punktualnie o 18:00 najnowszy flash w RMF Max.
1: 100% please.
0: Yes. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, a to czas na flash i najważniejsze informacje. Paulina Gołąb, zapraszam. Nowe kamery pilnujące strefy czystego transportu są już zamontowane w Krakowie. Urządzenia na razie nie działają, ale po kalibracji wszystkie 35 kamer niebawem zaczną rejestrować obraz. Co dokładnie będą kontrolować?
1: Jak usłyszałem w zarządzie dróg, kamery mają służyć głównie do celów statystycznych. Obraz z nich nie będzie wykorzystywany do automatycznego nakładania jakichkolwiek kar. Od tego są strażnicy miejscy, a te urządzenia mają im jedynie pomóc w namierzeniu pojazdu, który nie spełnia określonych norm. Urzędnicy planują również podpiąć nowe rejestratory do miejskiego monitoringu. Na 35 nowych urządzeń wydano 650 tysięcy złotych. I tak na dzisiaj mamy w Krakowie 165 kamer przystosowanych do, w cudzysłowie, pilnowania strefy czystego transportu.
0: Informował Przemek Błaszczyk. Mają sprzęt, wiedzę i przede wszystkim chęć niesienia pomocy. Poznańscy medycy wyruszyli do Kamerunu, gdzie będą leczyć za darmo. Dla tamtejszych mieszkańców to często jedyna szansa na wizytę u specjalisty. Lekarze będą operować niemal bez przerwy.
2: Plan jest taki, że chcemy zoperować około 100 pacjentów. Oczywiście zoperujemy tyle, jesteśmy w stanie. Chcemy pracować praktycznie cały dzień, przez cały tydzień, z wyjątkiem niedzieli, więc w międzyczasie, między zabiegami też będziemy konsultować i też kwalifikować ewentualnie do zabiegu lub też nie. Na pewno jesteśmy świadomi tego, że ci pacjenci, którzy będą przechodzić zupełnie z bardziej zaawansowanymi chorobami, więc na pewno w tej sytuacji na tyle jesteśmy w stanie, to pomożemy.
0: Mówił lekarz-chirurg Bartosz Grzechulski. Teraz przenosimy się do Trójmiasta. Molo w Orłowie pozostanie zamknięte dla spacerowiczów. Utrudnienia potrwają co najmniej rok. Ekspertyza stanu technicznego gdyńskiego pomostu nie zakończyła się tak, jakby tego oczekiwano. Wykazała, że nie jest on bezpieczny dla użytkowników.
3: Były prace konserwacyjne, ale przy rozbieraniu elementów uszkodzonej konstrukcji nośnej głowicy molo, dokładnie krawędzi molo, okazało się, że części konstrukcyjne są na tyle zużyte, że będą musiały wymagać naprawy. W związku z tym zleciliśmy dodatkową ocenę techniczną, odebraliśmy ekspertyzę na temat właśnie tej zniszczonej końcówki molo. Zamknęliśmy tak naprawdę, ona zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.
0: Mówił Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. I na koniec tego flesza przenosimy się w Bieszczady. W miejscowości Morochów koło Bukowska na Podkarpaciu niedźwiedź zaatakował dwóch rolników, którzy pracowali przy budowie ogrodzenia dla bydła. W związku z kolejnym atakiem drapieżnika wójt gminy Bukowsko wystosował apel do mieszkańców. Chodzi o to, by zwracali uwagę na swoje otoczenie, w tym sąsiadów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wieczór z książką albo filmem mogą sobie dziś zaplanować mieszkańcy północno-zachodniej części kraju. Tam jest najchłodniej i mało przyjemnie na zewnątrz. W Trójmieście, Koszalinie i Szczecinie mogą pojawić się opady deszczu, a na termometrach od 8 do 10 stopni maksymalnie. Przelotne opady możliwe są też w Bydgoszczy, ale tam już cieplej, bo 19 stopni. Na przejaśnienia możemy liczyć w Poznaniu, gdzie termometry pokazują okolice 18-20 stopni, a w Warszawie nawet 26.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Środa to jest dzień niezwykły, środa to dzień cudów, środa to oczywiście dzień zagadki.
6: Tak jest.
5: RMF Max.
6: Dzień detektywów, za chwilę zagadka do rozwiązania i uwaga, bo dzisiaj z nagrodami, po raz pierwszy w historii zagadkowej środy. RMF Max. No, jak coś, to my tutaj cały czas tak do 20 tak. Klasycznie,
5: sobie,
6: prawda?
5: Tak, wyłazimy sobie, coś tu porobimy, coś sobie kawkę wypijemy.
6: Orzeszka
5: sobie
6: zjemy, coś ten.
5: Piosenkę puścimy. Britney Spears zaraz będzie, Woman Other, póki co Somber i Back to Friends.
6: No, obie mi się podobają, obie kocham. W sensie Sombra i Britney, fajni. No, Siwek i Borycka tutaj, cześć, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
5: No.

0: sponsorem konkursu Zagadkowa Środa jest dystrybutor filmu Sprawiedliwość Owiec. Środa Zagadkowa.
1: No to zaczynamy zagadkową środę, w której do wygrania podwójne zaproszenia na film Sprawiedliwość Owiec, więc przedstawmy dzisiejszą zagadkę.
2: W górskiej chacie pasterza, położonej przy żółtym i niebieskim szlaku, rozległ się huk, a baca natychmiast zgłosił to policji. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nie było nikogo. Jedyny trop to plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. Wyniki z laboratorium potwierdziły, że były tam trzy różne substancje, ale detektywi nie wiedzą, co robić. Co się stało w chacie?
3: Co się stało?
2: I co to za substancje?
1: Ja nie wiem.
2: Ja też nie wiem, ale wiecie, co jest najlepsze?
1: Co jest najlepsze?
2: Że dzisiaj wygrywa 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, że nie ma jednego poprawnego rozwiązania tej zagadki, tylko po prostu każdy detektyw może przedstawić swoją wersję. No i my na tę wersję teraz czekamy.
1: To jest w ogóle wymarzona robota detektywa.
2: Tak.
1: Mam wrażenie, że gdyby bycie detektywem polegało na wymyśleniu rozwiązania zagadek kryminalnych, to byłby piękny świat dla policji.
2: No i my dzisiaj ten piękny świat dla was tworzymy w RMF Max. Dajcie znać na Messengerze RMF Max wiadomością głosową, jakie jest rozwiązanie zagadki. Szybko przypominam. Górska chata pasterza przy żółtym i niebieskim szlaku. Huk, baca natychmiast zgłosił to policji. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nikogo nie było, tylko plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. Wyniki z laboratorium potwierdziły, że to trzy różne substancje.

0: Alex Warren w uszach, a między uszami palą się styki, bo cały czas detektywi RMF Max myślą nad rozwiązaniem dzisiejszej zagadki.
1: W górskiej chacie pasterza, położonej przy żółtym i niebieskim szlaku, rozległ się huk, a baca zgłosił do policji. Na miejscu poprzewracane przedmioty, w chacie nie było nikogo, tylko plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych.

0: to były trzy różne substancje. Komisarz, detektywi nie wiedzą, co robić, ale wy pewnie wiecie, co się stało w chacie i co to za substancje. Dzisiaj szukamy najbardziej kreatywnych odpowiedzi na tę zagadkę.
1: Messenger RMF Max, nagrywajcie głosówki.
2: Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem
3: hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Mamy maj i piękną wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
3: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
3: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: środa. Trudne się wylosowało.
1: No nie chcę wyjść inaczej, trudne się wylosowało dzisiaj.
2: Ale strasznie trudne się dzisiaj wylosowało. Drodzy Państwo, przypominamy dzisiejszą zagadkę i przypominamy, że tutaj dzisiaj wyjątkowa nagroda czeka na najbardziej kreatywne odpowiedzi.
1: Tak jest, ale najpierw zagadka. W górskiej chacie pasterza położonej przy żółtym i niebieskim szlaku rozległ się huk. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nie było nikogo. Jedyny trop to plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. W laboratorium potwierdzono, że to były trzy różne substancje. Komisarz nie wiedział, co robić, ale wy wiecie, co się stało w chacie i co to za substancje.
3: To wszystko wina Bacowej.
4: Znalazła kapcie ojca, który szukał od dwóch dni.
5: I teraz tak. Zielona to flegma. Potwora, który zaatakował go w czasie, kiedy on dostał się do tajemnego przejścia.
3: Różowa plama to oczywiście sok z buraczków.
6: Fajerwerki wybuchły i farba się rozlała i były te trzy kolory farby.
7: Ladies and gentlemen, we got them.
1: Z rzeczy, które nie wydarzyły się nigdy, te nie wydarzyły się najbardziej.
2: Połączyliśmy wasze kreatywne odpowiedzi w jedną jeszcze bardziej kreatywną i powstała wspaniała historia. Dziękujemy wam za to, a właśnie autorzy najciekawszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi zgarniają zaproszenia do kina na film Sprawiedliwość Owiec, w którym króluje motyw zbrodni, zagadki kryminalnej i śledztwa. Gratulujemy, kochani.
8: Audycja zawierała lokowanie produktu.
9: W programie lokowano film Sprawiedliwość Owiec, którego dystrybutorem jest United International Pictures.

0: Jak się tata wlecze, to trzeba zagrać Fast Cars i wtedy tata się też wlecze, ale przynajmniej przy dobrej piosence.
1: No oczywiście, przynajmniej tak uszyjka jakoś lepiej chodzi, no od razu. Słuchajcie, za 19 minut będzie 19, więc fajnie to brzmi, a my za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. A to akurat ważne dzisiaj, bo ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW przed opadami deszczu, więc uważajcie na siebie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Wieczór z książką albo filmem mogą sobie dziś zaplanować mieszkańcy północno-zachodniej części kraju. Tam jest najchłodniej i mało przyjemnie na zewnątrz. W Trójmieście, Koszalinie i Szczecinie mogą pojawić się opady deszczu, a na termometrach od 8 do 10 stopni maksymalnie. Przelotne opady możliwe są też w Bydgoszczy, ale tam już cieplej, bo 19 stopni. Na przejaśnienia możemy liczyć w Poznaniu, gdzie termometry pokazują okolice 18-20 stopni, a w Warszawie nawet 26.

0: Ciochęca.
1: Jej! Florida i David Guetta są numery, które się nie starzeją. Za 9 minut będzie 7 w RMF Max, a my po 7 będziemy rozdawać bilety na koncert gościa, który też się nie starzeje, chociaż 8 maja skończy 50 lat.
2: Enrique Iglesias w Gdańsku już w tę sobotę. Możecie te wejściówki zgarnąć. One mogą być wasze, tylko zostańcie z nami, to zaraz opowiemy, co trzeba zrobić, żeby o nie zawalczyć.
1: On zagra zaraz po...
3: Hity na maksa.
1: Po swoich urodzinach zagra, to chciałam powiedzieć.

0: California Love w RMF Max i ten wakacyjny vibe już gdzieś się pojawia w sercu, w mózgu, w ubiorze również momentami nawet.
1: Nawet tak, ale przede wszystkim w RMF Max. My wakacje sobie zaczynamy troszeczkę wcześniej i już was jedną nogą tam wprowadzamy. Za chwilę też 19. To tam już akurat obiema nogami będziemy w 19.
0: Wszystkie nogi na 19.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: To już czas na najważniejsze informacje, czyli Flash w RMF Max. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Wielkopolscy strażacy ruszają do pomocy przy gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Kilkunastu ratowników zbiera się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Koninie, gdzie otrzymają dalsze rozkazy.
3: Po odprawie z wielkopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wyruszy w drogę na teren Lubelszczyzny, gdzie po dojechaniu na miejsce zdarzenia zostaną skierowani przez sztab koordynujący działaniami do działań ratowniczych na terenie palącego się lasu.
2: Informował aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Zamiast markowej odzieży hermetycznie zamknięte worki z narkotykami. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa zabezpieczyła koło Warszawy kilkadziesiąt kilogramów środków odurzających.
4: Funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie skontrolowali przesyłki znajdujące się w jednej z firm spedycyjnych w Pruszkowie. W 8 paczkach wykryli narkotyki. Przesyłki nadała w Kanadzie ta sama osoba. Ich adresatami było dwóch różnych odbiorców w Polsce. Do każdego miały trafić 4 paczki, w których zgodnie z deklaracjami znajdowała się odzież. Podczas kontroli funkcjonariusze wykryli wśród ubrań hermetycznie zamknięte opakowania foliowe, wypełnione suszem roślinnym. Badania narkotestem wskazały, że jest to marihuana. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 50 kg marihuany o wartości prawie 2,5 miliona złotych.
2: Mówiła Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Adresatom paczek grozi do 20 lat więzienia. W wielu miejscach oddziały położnicze są zamykane, ale Płońska Lecznica podąża swoją drogą i porodówkę zamierza rozwijać. O nowe pomysły podpytywał dziś dyrekcję szpitala nasz reporter Kamil Puternicki.
5: Panie dyrektorze, jaki jest nowy pomysł na porodówkę? Bo wiemy, co się dzieje w kraju. Te porodówki niestety są zamykane. Taki najnowszy przykład tutaj z okolicy to Mława. Tam porodówki już nie ma. A wy chcecie tą porodówkę, rozumiem, rozwijać? Macie jakiś konkretny pomysł?
6: Rozwinęliśmy ofensywę medialną, która polega na stworzeniu profilu facebookowego. Zapraszam do odwiedzenia Rodze w Płońsku. Bardzo piękna, plastyczna strona. Prezentujemy się naszym mieszkankom, pacjentkom, które zapraszamy spoza powiatu.
2: Powiedział naszemu reporterowi Ryszard Kołacz, dyrektor do spraw medycznych Płońskiego Szpitala. I na koniec jeszcze ważne informacje dla kierowców. Na stacjach benzynowych jutro będzie taniej. Minister energii ustalił, że w czwartek na stacjach paliw w Polsce litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, benzyny 98 6 zł 95 groszy, a oleju napędowego 7 zł 26 groszy. Oznacza to, że ceny maksymalne spadną w stosunku do tych obowiązujących dziś. I to wszystko we Flashu RMF Max. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.

0: W nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite, z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i wybrzeżu. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie także mogą pojawić się burze. Temperatura minimalna od 2 stopni na Pomorzu, przez 5 w centrum, do 16 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porwisty w Karpatach, do 80 km na godzinę z kierunków południowych na południu i wschodzie, północnych na pozostałym obszarze.
1: Jest już po 19:00, słońce dalej gdzieś wysoko na niebie i to jest piękny czas i takich miesięcy jeszcze przed nami kilka i to mnie wyjątkowo cieszy.
2: No a jeszcze wakacje i taki latynoski klimat będzie można poczuć, słuchajcie, w Gdańsku w tę sobotę, 9 maja.
1: Ale się zawahałaś.
2: Bo tak nie wiedziałam, czy to sobota. Wiesz, głową w wakacjach, no. Enrique Iglesias.
1: Ja wiem, gdzie ty głową byłaś.
2: Enrique Iglesias gra, słuchajcie, w Gdańsku, a my mamy bilety.

0: Balet się dopiero rozkręca, kochani. 13 minut po 7 to jest kanał nadawczy w RMF Max. Jest energia, jest moc i są bilety na Enrique Iglesiasa.
1: Pytanie jest proste do was. Znaczy pierwsze to jest to, czy chcecie pójść na koncert Enrique Iglesiasa. To jest pierwsze pytanie. Jeżeli na nie odpowiadacie twierdząco, to jest drugie pytanie.
0: Skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: I odpowiedzi na to pytanie, to drugie, wysyłacie na Messenger RMF Max. Sobota, Gdańsk, Enrique Iglesias tam gra i to będzie niezapomniana impreza.
0: I słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że my mamy naprawdę sporo biletów do rozdania, więc dzisiaj tych szans będzie kilka. Warto się zgłosić. Zagramy sobie w 5 sekund na antenie w walce o te bilety, ale teraz piszcie na Messengerze RMF Max. Skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: No bo lubisz, prawda?
0: Skąd wiedziałeś?

0: Ed Sheeran, niezawodny Ed Sheeran w RMF Max, ale my o innej gwieździe dzisiaj. Enrique Iglesias zbliża się do Polski wielkimi krokami.
1: Tak jest, już 9 maja, czyli w sobotę zagra w Gdańsku i my mamy naprawdę sporo biletów do rozdania, więc szybka akcja, mamy już Adinę na łączach, cześć.
2: Cześć.
1: Hejka, słuchaj, będzie bardzo szybko i konkretnie. Okay, zaproszenia dobra. Na Enrique do zgarnięcia, tylko trzeba zagrać 5 sekund. Masz 5 sekund, okay, żeby wymienić po 3 i za chwilę my ci powiemy co.
0: No. Adina, ty podobno masz 40 minut do zakończenia roboty, to się zgadza?
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Czy tam też musisz być szybka?
2: No na razie obserwuję, jak mój szef ogarnia punkt, także nie jest źle.
0: To masz fajną robotę, jak obserwujesz, jak szef robi robotę. Podoba mi się.
1: Brzmi całkiem nieźle. No słuchaj, Adina, dobra, to lecimy szybciutko. Pytanie numer 1. Masz na nie 5 sekund. Wymień 3 rzeczy, które trzeba mieć na koncercie.
2: Telefon, aparat, odblaski.
0: Odblaski. Nie byłaś do końca pewna tych odblasków.
2: Jakieś dodatki odblaskowe.
0: Ale dobrze, ja to kupuję.
1: Kupujemy to. Pytanie numer 2.
2: Nie podeptał.
1: Wymień 3 smaki lodów.
2: Czekoladowy, truskawkowy, malinowy.
1: No, to szybko poszło. Szybko jak oglądanie szefa robiącego robotę. No to ostatnie.

0: rzecz, słuchaj, i zgarniasz zaproszenia na koncert na Enrique Iglesiasa, ale to będzie najtrudniejsze. Wymień trzy słowa po hiszpańsku.
1: Tequiero, mucho.
2: Tequiero mucho, to są trzy słowa.
0: Tequiero mucho, zaliczamy, słuchaj, Adina, jedziesz na Enrique Iglesiasa.
1: Dzięki bardzo.
2: A słuchaj, a nie ma za co. Pozdrów szefa.

RMF Max. Najbardziej lubię piosenkę tą. To, dobra, nieważne. RMF Max.

0: tutaj Sofia Loren w RMF Max, a Enrique Iglesias w Gdańsku już w najbliższą sobotę 9 maja. Dzisiaj rozdajemy bilety. Wy piszecie na Messengerze RMF Max, skąd wiadomo, że lubicie Enrique. No to Kasia, skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: Cały czas nucę w głowie jego piosenki. Nie umiem śpiewać, od razu mówię, nie zanucę nic. Natomiast cały czas w głowie gdzieś mam te jego piosenki.
0: No i podobno koleżanki cię trochę wykiwały i kupiły
1: tak
0: bilety,
1: jest.
0: A ty nie masz.
1: Dokładnie tak. Nie powiedziały, ale ja im tak łatwo nie odpuszczę.
0: No dobrze, no to mamy nadzieję, że się za chwilę z nimi zabierzesz, ale żeby bilety zgarnąć, to trzeba zagrać w naszą zabawę 5 sekund. 3 pytania przed tobą. Trzeba będzie po prostu wymienić po 3 rzeczy, o których za chwilę ci powiemy i masz na to 5 sekund. Jesteś gotowa?
1: Okej, tak jest.
0: Dobra.
2: Kasia, ale ciągle się stresujesz, bo poza anteną nam Kasia powiedziała, że jest lekki stresik. Czy już zeszło?
1: Jest stres, jest.
0: Dobra,
2: z każdym pytaniem będzie coraz mniejszy, bo na pewno ci super pójdzie.
0: No?
1: Mam nadzieję.
0: No to zaczynamy, słuchaj Kasia. Wymień 3 czerwone warzywa.
1: Pomidor, jabłuszko i malinka. To pewnie to nie jest warzywo. Okej, to owoce.
0: To były owoce.
1: Owoce czerwone.
0: Ale spokojnie, Kasia.
1: Taki bordowy, lekko, okej.
2: Buraka byśmy zaliczyli,
0: ale spokojnie,
2: ja
0: bo masz jeszcze 2 pytania i jak ci się uda teraz, to wszystko jest okej. Bilety nadal lecą do ciebie, więc w ogóle nic się nie przejmuj, tylko się skup, Kasia, teraz.
1: No
0: uwaga.
1: Właśnie, skupienie.
0: Wymień 3 możliwe miejsca na koncert.
1: 3 możliwe miejsca na koncert. Amfiteatr, stadion i jakaś hala Mosir.
0: Jest!
2: Dobra!
0: Udało się!
2: Ale załapałaś, ale blisko było.
0: No i teraz...
2: Kasia, ale ty nas prowokujesz chyba. Ty nam chcesz ciśnienie podnieść, prawda?
1: Tak, ja nie umiem działać na czas.
0: No to słuchaj, trzeba się będzie wykazać. Enrique jest tego wart. Wiemy o tym.
2: Ostatnie pytanie. Jak dasz radę, bilety są twoje.
0: Uwaga! Wymień 3 piosenki, Enrique.
1: Bailando, Bailamor.
2: Kasia!
1: Kolega!
2: Ja miałem tutaj taki dźwięk do wypuszczenia, taki jej! Ale nie mogę go wypuścić.
0: No, zabrakło nam jednej, bo Bailando uznajemy, Bailamos uznajemy. No, ale tej trzeciej zabrakło.
1: No, niestety, ja to nie potrafię działać tak pod presją czasu.
2: Subemela Radio mogłoby być, które teraz leci.
0: Aj, Kasia.
2: Kasia, będą jeszcze okazje zgarnąć te bilety.
0: Tak, jeszcze jutro w
2: RMF Max. Proszę.
0: Więc słuchaj nas.
1: Komuś innemu pójdzie lepiej. Powodzenia.
0: Dzięki, Kasia. Do usłyszenia.

0: i Jenny. No kocham ten numer, no po prostu to tak buja. Wspaniały jest. Dla tej piosenki pracuję w radiu. Ekstra.
1: Nie, jakby dalej, proszę bardzo, inwokacja tutaj na temat Drakuli się wydarzyła w wykonaniu Justyny Boryckiej.
0: No czasem tak z siebie wyrzuca, no słuchajcie, zresztą też tak pewnie macie za kółkiem, jedźcie ostrożnie, bo z pogodą dzisiaj różnie. Ale w szczegółach sprawdzimy to za chwilę.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. I po reklamie.

W nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite, z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i wybrzeżu. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie także mogą pojawić się burze. Temperatura minimalna od 2 stopni na Pomorzu, przez 5 w centrum, do 16 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porwisty w Karpatach, do 80 km na godzinę z kierunków południowych na południu i wschodzie, północnych na pozostałym obszarze.

0: Czasem człowiek ma wrażenie, że piosenka jest o nim. Ale ta nie jest o tobie, bo ta mówi o tym, gdy jesteś sam.
1: A ty nie jesteś sam, bo to jest RMF Max.
0: Nigdy nie jesteś sam, jak to jest RMF Max i grupa pajaców gra ci piosenki.
1: Jakby
0: tak?
1: My, pajace my, w sensie Siwek i Borycka, to my już idziemy stąd.
0: Tak.
1: Ale będzie graba.
0: Ale?
1: Będzie graba, więc
0: będzie graba.
1: Nie będzie też on sam, bo wy będziecie z nim. I tak to działa w radiu właśnie.
0: To zostańcie z nami. Tour de Club po drodze, dowiecie się, gdzie się bawić, a później ugramy same dobre bity, obiecujemy.
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Wiadomo nie od dzisiaj, że razem z sezonem na matury rusza sezon juwenaliowy. To chyba tak po to, żeby maturzyści wiedzieli, o co walczą. No i słuchajcie, w ten weekend kilka dużych imprez juwenaliowych już się odbędzie. Między innymi Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego, jedne z największych w Polsce. Na letniej scenie progresji wystąpią Hubert Lemont, Wilki, Kozma Król. To w piątek 8 maja, 9 Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Kizo i Perfekt z Łukaszem Drapałą. Plus do tego klubowe imprezy towarzyszące Juwenalium w Hybrydach, w Progresji i w Palladium. To w obecnej stolicy Polski, a w dawnej, czyli w Krakowie, Juwenalia Uniwersytetu Ekonomicznego w ten weekend. I też line-up Niczego Sobie, Jankigi, Plan B, Biała Sentino, Kubi Producent i gwiazdy z zagranicy, których nie powstydziłby się żaden duży festiwal. Drenchill i Sigala, dobrze znani z naszej anteny. 8 maja w piątek główny koncert.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
4: Hej, cześć, witajcie w środę po 20. Bez względu na to, jaka u was pogoda dzisiaj, tutaj, wieczorowo, zawsze jest słonecznie. Przemek Grabowski na liście Hobbence, dziesiątka najważniejszych hitów, nowości, premiery, świeży kawałek od Maty, którego może jeszcze nie znacie, nie słyszeliście. A na 10 wciąż z nami Somber i jego Back to Friends.
3: Max. 10. Numer 10.

0: Marcos i Lucas to bliźniaki, ale nie jedno jajowcy. Z Brazylii Dub Dogs odświeżają klasyk lat 80. w klubowej wersji, ale to się dobrze wkręciło i myślę, że będziemy tańczyć do tego aż do wakacji przez całe lato. How does it feel? Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Myślę, że należy im się szybki debiut w tym tygodniu. Na 9 też szybko z nami wśród najlepszych Dawid Podsiadło. Jego sezon.
1: Się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 9

Ten numer rzeczywiście jest magnetyczny. Mistrzowie House'ów z Norwegii, Bauza i Magnetic. Teraz kolejna premiera Mistrzy House'ów. No przynajmniej kiedyś to jest jego największa muzyczna miłość. Jednak David Guetta, który remiksuje hicior sprzed, no ładnych paru lat, już nieważne ilu, to Milki. Do tego tańczyła cała Europa. Just the way you are. Ale David Guetta zrobił tak naprawdę dwa kawałki w jednym. No to najpierw posłuchajmy, jeszcze będziemy rozwiązywać zagadkę, co jeszcze tutaj słychać. Chyba że od razu to wychwycicie. Milki premierowo w remiksie Davida Guetty. Do tego tańczę od dzisiaj i polecam wam w RMF Max. Nasza premiera wieczorowo. Milki, Just the way you are, remix Davida Guetty.

0: i zakochują się podczas wspólnego słuchania muzyki niż podczas zwykłej rozmowy przy kawie. Dlatego playlista bywa często bardziej romantyczna niż bukiet róż. No i na naszej imprezowej playliście Andy Dust, dzisiaj siódemka, jego Zakaria. Czy przed tym bicie można się zakochać? Niekoniecznie, ale można poimprezować. Przy kolejnym też, za chwilę na szóstym Kongs i jego Galaxy. No i obiecana nowość od Maty.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
12: To przecież to jest ten film teraz.
11: Serio?
12: Bez kitu.
13: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: wygryzę, wie co na mnie dziś z tym Michał mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś już. Jestem Michał mała, no i słyszę tylko echo.
1: Echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo, echo.
2: Echo, echo, mata, tak spokojnie. No to jest numer, który chyba trzeba sobie zagrać może gdzieś w dolinie, w górach, sprawdzić, jakie mamy echo, albo gdzieś na szerokiej plaży, nad morzem. Nie no, nad morzem to nie ma takiego echa, ale gdzieś w dolinach to na pewno mata czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Teraz pierwszą piątkę mata. Tutaj te dziewczyny Pink Panthers i Zara Larsson i Chris Tateside.
3: RMF Max, numer 5.

0: jest numer, przy którym można rozpędzić się na rowerze, albo może na bieżni też. To dla tych też, którzy może słuchają RMF Max. Robiąc formę wieczorowo, Glockenbach, nasza taneczna nowość w kawałku Lost. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz John Summit to DJ o wielu twarzach. To znaczy, twarz ma jedną, choć o muzyczne twarze. Potrafi robić house'y, deep house'y, kawałki trochę bardziej trance'owe nawet. Ale teraz taki jest bardzo drum and bass'owy, bo z ekipą połączeń Smokers już na trzecim All The Time.
1: Max 3, numer 3.

0: Czy można połączyć Afro House z Latino? Powstaną takie Afro Latino House. Można, zrobili to DJ Topic i Becky G, Latino, Księżniczka, Sorry Papi. Kolejna premiera z zaskoczenia, to był pierwszy raz w RMF Max. Chyba dobrze się wkręca, prawda? Myślę, że będziemy wracać do tego w tym tygodniu. To na pewno głosujcie na nowe bity pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w środę John Summit i Chainsmokers All The Time. Dwójka należała do Metznera, jego Gotham. Ale na miejscu pierwszym mamy mistrza fortepianu Kaigo Griffin Kalic. Najwięcej waszych głosów na hop i nasza nowa jedynka Save My Love.
1: One.
2: Numer 1.

0: Kygo wraca na szczyt listy Hot Bands, Save My Love, to nasza nowa jedynka. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Wiadomo nie od dzisiaj, że razem z sezonem na matury rusza sezon juwenaliowy. To chyba tak po to, żeby maturzyści wiedzieli, o co walczą. No i słuchajcie, w ten weekend kilka dużych imprez juwenaliowych już się odbędzie. Między innymi juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego, jedne z największych w Polsce. Na letniej scenie progresji wystąpią Hubert Lemont, Wilki, Kozma Król. To w piątek 8 maja, 9 Żabson, Ewa Farna, Sperczyk, Kizo i Perfekt z Łukaszem Drapałą. Plus do tego klubowe imprezy towarzyszące juwenaliom w Hybrydach, w Progresji i w Palladium. To w obecnej stolicy Polski, a w dawnej, czyli w Krakowie, juwenalia Uniwersytetu Ekonomicznego w ten weekend. I też line-up niczego sobie, Jankigi, Plan B, Biała Sentino, Kubi producent i gwiazdy z zagranicy, których nie powstydziłby się żaden duży festiwal. Drenchill i Sigala, dobrze znani z naszej anteny. 8 maja w piątek główny koncert.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
10: Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: K2. To co dziś robimy?
16: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
15: K2.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.

0: dawna, to wiem.
1: No nareszcie, no i nareszcie jest nowe męskie granie. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Nareszcie można sobie odpocząć, pomyśleć co na kolację, a dzisiaj to nie trzeba się hamować, słuchajcie, bo jeszcze trwa, jeszcze do północy, Światowy Dzień Bez Diety. No to dzisiaj wieczorem można sobie pozwolić, dla tych, co w kuchni o tej porze z RBF Max, Joe, jego End of Beginning.

W razie bez produkcji, bez występów, ale może w końcu mu się znudzi. Ale teraz coś świeżego, nie klubowego, ale bardzo przebojowego. Olivia Rodrigo, którą możecie znać z internetu, Drop Dead. Nie wiem, czy widzieliście Olivia Rodrigo na żywo, może właśnie też w internecie. To jest wulkan energii, porywa tłumy i śpiewa właśnie tak w nowości, którą polecam wam w RMF Max. Olivia Rodrigo przed wami.

0: Wiktor Dyduła i Kaśka Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. A kto powiedział tak? Hasta la vista, baby. Chyba wszyscy wiedzą. Ale właśnie, w którym to było Terminatorze? Pierwszym czy drugim? Zapraszam na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy. Kto odgadnie film po jednym cytacie? Podobno bardzo trudno jest zdobyć 10 na 10. Taki wynik jest chyba niemożliwy. Ale może ktoś będzie najlepszy dzisiaj wieczorem. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Soundberg rządzi w Polsce, 12 to 12, wieczorowo w RMF Max. Może już o tej porze myślicie, co na obiad jutro. To jakby co polecamy Żurek, który ostatnio zajął drugie miejsce na najlepszą zupę na świecie. A na 35 znalazł się rosół, na 48 zupa borowikowa. Tylko skąd teraz borowiki? Chyba tylko suszone. Na 49 barszcz czerwony. No to ja zamawiam na jutro miejsce 49. Teraz Wiktor Waligura. Nie wiem, czy jest fanem barszczu, ale my jesteśmy jego fanami. Mamy nowość w RMF Max. Wiktor Waligura, 4 pory roku.

Stevie Rexa, Faithless, odświeżony klasyk New Religion. To dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj swoje urodziny. Na Maxa też można zostawiać życzenia dla najbliższych na rmfmax.pl. Krzysiek pozdrawia Anię. Wszystkiego najlepszego, Aniu, żebyś była tak uśmiechnięta i zwariowana jak dotychczas. No i wygranej na loterii i podwyżki w pracy oczywiście. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy. Krzysiek wysyła radiowe buziaki. Aniu, dla ciebie nasza imprezowa nowość. Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me.

0: Wiecie, że osoby, które tańczą, są postrzegane jako bardziej pewne siebie i atrakcyjne. No ja też sobie potańczyłem przed chwilą. Loco, loco, to gordo, no to jeszcze potańczymy dzisiaj wieczorem w RMF Max, bo za chwilę Tame Impala, jego Dracula, ale w remiksie Jenny będzie też nowość od Aloka. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
13: I po reklamie.

Dive Into Me to mega nowość od Aloka dla każdego Filipa na imieniny. Na Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. Tak więc jeżeli dzisiaj wieczorem będzie u was padać, to proszę nie narzekać. To jest po prostu zbawienie aktualnie dla wszystkich sadowników, ogrodników i rolników oczywiście. A po robocie także w polu takie hity na maksa. Nowa wersja Turn the Lights Off, Juste Jagstyle i on przed wami.

International Love, Pitbull i Chris Brown. Teraz będzie też tak międzynarodowo. Może macie takie plany, marzenia? Pojechać kiedyś na wakacje do Japonii, odwiedzić Tokio. Ja też mam to na swojej liście marzeń. No to może jak się uda, to spotkamy się w Tokio w restauracji pomylonych zamówień. Tam mają różne dziwne miejsca. Jest także taka restauracja, której goście nigdy nie wiedzą, czy dostaną zamówiony posiłek. Wyobraź sobie, zamawiasz schabowego. No nie, no tam nie ma schabowego, sushi, a dostajesz na przykład polskie pierogi. To dopiero byłoby wydarzenie.

Ryb Erba Max. Mam wiadomość dla tych, którzy randkują, w szczególności internetowo. Są różne aplikacje, różne opcje, a okazuje się, że coraz więcej osób przyznaje, że sprawdza zgodność muzyczną przed pierwszą randką. Tak więc dzisiaj Red Flag to już nie tylko charakter, ale też zła playlista. Powiedz mi, czego słuchasz? Kto słucha takich bitów? No to witajcie w klubie, a nawet rządzą u nas wieczorowo. Talk to you.

Houdini to Eminem, który pobił kiedyś rekord Guinnessa w szybkości nawijaniu i wyrzucaniu z siebie rymów i wersów. Trudno go dogonić. Nie wiem, czy Gibbs kiedyś próbował, ale chyba nie o to chodzi, żeby było jak najszybciej, ale żeby był klimat. No i tworzy w nowości, którą polecam wam w RMF Max, nie tylko dla tych, co za kółkiem. Gibbs i jego win czeka na wasze głosy na rmfmax.pl.

I to Kungsy, który wrócił ostatnio do zestawienia listy Hobbensy. No trudno się oderwać od tej produkcji. Kto sprawdza hity flirtując? Okazuje się, że częściej flirtujemy właśnie wieczorem, w szczególności po 22, niż o jakiejkolwiek innej porze dnia. Wynika to chyba z tego, że mamy po prostu więcej czasu, więcej wolnego, czyli nocne hej, nie śpisz, jednak nie bierze się znikąd. Hej, nie śpisz, to tylko taki wstęp do dłuższych wiadomości dla wszystkich na smartfonie z RMF Max, Alex Warren, również dla flirtujących jego Fever Dream.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Uwaga, klimat, Eben w RMF Max. Tak na wiosnę, wiosna to czas romantyczny, a w wielu krajach coraz więcej par poznaje się przez wiadomości głosowe, a nie zdjęcia. A okazuje się, że dobranoc wysłane nawet o północy jest coraz bardziej atrakcyjne. Kto tam jeszcze będzie sobie pisać? Zostańcie z RMF Max, bo ja za chwilę nie będę pisał, będę grał dobre bity. Wróci Somber i Swedish House Mafia.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

Już w zestawieniu na liście Hopbency rządzi u nas wieczorowo to Jazzy, dziewczyna, która tworzy, miksuje, czasami też zaśpiewa, ale akurat w tym przypadku pomaga jej DJ Spritz. Może wrócą na szczyt listy Hopbency. Jazzy zrobiła także numer z Calvinem Harrisem. Mamy to usłyszeć już bardzo, bardzo niedługo. Calvin już skończył swój numer. No to czekamy, kiedy nam wyśle. Oczywiście od razu będzie premiera w RMF Max. Teraz Rose i Bruno Mars.

czekając na zapowiedziane premiery Calvina Harrisa, przypomnienie Calvin Harris i Sam Smith w wielkim hicie Promises. A co właśnie u tego wokalisty, u Sama Smitha? No wszystko dobrze, słuchajcie, Sam Smith zaręczył się ze swoim przyjacielem, projektantem mody Christianem Kołanem. Nie wiadomo na razie, kiedy wesele i czy będzie DJ, czy orkiestra. Jak DJ, to pewnie Calvin Harris, a może Meduza. Nowość od Meduzy macie teraz. Polecam w RMF Max, Don't Wanna Go Home.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowałem

nie zmieni się w kac kolejny drink. Krasz co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cyc.